0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł typowy

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
4: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
5: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o zabytkowym budynku, który znajduje się przy ulicy Sienkiewicza w Iławie. Zaczynamy od ciekawego miejsca położonego przy ulicy Dąbrowskiego. Marek Kałuża, znakomity artysta, no i przede wszystkim oczywiście rzeźbiarz, rozpoznawalny człowiek, którego obserwujecie na ulicach. To osoba, której się nie da nie zauważyć. Ma tajemniczy ekstra wóz niczym James Bond, no i przede wszystkim oczywiście mega warsztat, zaplecze fantastycznych uczestników swoich warsztatów. No i teraz oczywiście jest nad piękną rzeką Iławka w swojej pracowni. Czeka na zimę, ale zanim ona nadciągnie, jeszcze kawał dobrej jesieni. Chciałem zapytać, co się będzie działo w twojej niezwykłej pracowni.
6: Mojej niezwykłej pracowni, która funkcjonuje razem z dziećmi, chciałem zauważyć, bo również tu zajęcia prowadzę, kuźni talentów. Póki będzie ciepło, także będziemy tutaj działać. No i gdy już będzie deszczowo, jesiennie, przenosimy się do pracowni w przedszkolu numer 5. Tam będą prowadzone zajęcia, a w kuźni talentów póki co jest planowane oprócz zajęć rzeźbiarskich, warsztatów, które się codziennie odbywają. Turyści przychodzą, rzeźbią, ludzie innych profesji, poeci, malarze tu się spotykają. Chcemy jeszcze może uczcić i zakończyć sezon letni takim małym koncercikiem, który jeszcze jest planowany i dobierana jest osoba, która tu wystąpi.
5: Chciałbym jeszcze, żebyś tak może podpowiedział tym, którzy zamierzają stworzyć sobie taki, powiedzmy, wachlarz różnych zajęć albo też miejsc, do których można się udać. Czy jest taka szansa, żeby na przykład zapisać się do ciebie na takie wyjątkowe zajęcia?
6: Tak, oczywiście. Po sezonie letnim, bo nie ukrywam, że w sezonie letnim turyści, ludzie z zewnątrz i ławiacy, plus moi uczniowie uczestniczyli w takich warsztatach, ale było bardzo napięcie, dużo ludzi i wejdziemy do pracowni, czekamy na chętnych tak od 10 roku życia wzwyż, żeby się zapisać gdzieś w Domu Kultury, znaleźć mnie lub bezpośrednio do Marka Kałuży. Czekam na chętnych.
5: Trochę już zaczęliśmy mówić o tym sezonie letnim. Chciałbym, żebyś może podsumował, bo zawsze latem jest w ciebie, jak już zresztą nam wspomniałeś, bardzo gorąco.
6: Nie ukrywam, że kuźnia talentów tego roku była dosłownie oblegana. Mnóstwo turystów z zagranicy, nawet rzeźbiący byli z zagranicy, czyli mamy taką Polonię angielską, niemiecką, przyjeżdżają i tutaj było pełno ludzi. No, mówili w wielu językach do siebie, a nieraz byli to Polacy. Niestety łatwiej im po angielsku było między sobą rozmawiać niż po polsku, bo nie umieli dobierać słów. Kuźnia talentów tętniła życiem. Jak mówię, malarze tu się pojawiali, muzycy. Nie, w tym roku było specyficznie, ale nie narzekaliśmy dzień w dzień na mnóstwo. Odbywało się takich spotkań jak gdyby artystycznych, warsztaty, rzeźbiarze, moi uczniowie. I mi się wydaje, że to też jest dosyć ciekawe, że kuźnia talentów spełniała rolę, bo tutaj przychodzili turyści i często mieliśmy pełno kibiców tutaj wokół nas. Także taką rolę artystyczną, ale wyjątkowo to ja się popisywałem rzeźbiąc, a tym razem nie było koncertów, scena służyła jako pracownia rzeźby.
5: No właśnie, ciekawa ta scena i jeszcze na dodatek jest uzbrojona w różnego rodzaju przedmioty zabytkowe. Skąd to wszystko jest u ciebie? Bo naprawdę, jeśli ktoś nie zna tego miejsca, a się w nim znajdzie nagle, to może mieć wrażenie, że jest w jakimś muzeum albo przeniósł się dosłownie w czasie.
6: W kuźni talentów jest mnóstwo artefaktów i się już nie mieszczą te artefakty. One są już na zewnątrz, bo nie mam gdzie je włożyć. Są tu koła, rowery stare, nawet jakieś metalowe przedmioty, szafy zabytkowe, które się znajdują już na scenie. Nawet już myśleliśmy, że kiedyś jak się to odbędzie, jakieś wydarzenie teatralne, mamy już dosłownie scenografię do jakiegoś wydarzenia. Mówię tutaj, nawet rowery, które tutaj wyglądają na PRL, zostały naprawione i my sobie, moją wyobraźnią, że jeśli przyjdzie turysta, może sobie go go wziąć, pojeździć i go oddać, jeżeli tylko żeby go oddał, byłoby lepiej. Także artefakty się nie mieszczą w środku, wszystkie już prawie, dużo rzeczy wyszło na zewnątrz. Nawet zauważyłem, foteli już nie chowam, bo nie mam gdzie ich schować, szkoda, ale zauważyłem, że zwracają uwagę te rzeczy, że osoby, które nieraz nie chcą wejść do środka, na zewnątrz robią zdjęcia, oglądają, są zafascynowane tymi przedmiotami.
5: I nie ma się czemu dziwić, dlatego że są to rzeczy niezwykłe. Zresztą w środku w pracowni posiadasz też bogatą kolekcję różnych przedmiotów, które można zobaczyć. Prowadzisz też stowarzyszenie, chciałbym o tym trochę pomówić, ponieważ ono zrzesza artystów. Jak to wygląda w tej chwili?
6: Stowarzyszenie Twórców Kultury Regionu Iławskiego East Art. Siedzibę mamy w amfiteatrze, tam jest nasza galeria. No nie ukrywam, że nasze stowarzyszenie jest najstarszym stowarzyszeniem, w związku z tym mamy najstarszych artystów. A jak z najstarszymi ludźmi bywa, są kłopotliwi. Nie zawsze idzie nam gładko, ale bynajmniej jest siła. Ja w nich wierzę, że oni przedstawiają duży dorobek twórczy, są wielkimi artystami. Chcemy od jesieni, bo latem byli trochę rozleniwieni, ponieważ później talentów ze mną przebywali, tutaj malowali dla siebie obrazy lub dla kogoś, a chcemy od jesieni już wyruszyć tak z naszą galerią, zrobić parę wernisaży, bo czujemy się trochę, że może o nas zapomniano, także chcemy się odnowić i nawet takie zjawiska, jak powiedziałem, że jesteśmy stowarzyszeniem najstarszym, to tutaj już pewni ludzie, którzy kiedyś byli młodzi, stali się emerytami i mamy emerytów już, w naszym stowarzyszeniu byli 40-latkowie, nagle są emerytami już 60-kilkuletni, także takie rozmowy przeprowadziliśmy, że teraz obiecują, że będą jeszcze większą siłą działać.
5: No i oczywiście czekamy na rezultaty, z pewnością będą to plenery albo też wystawy ich prac. Natomiast czas płynie i tak to można zauważyć chociażby na przykładzie Jana Kowalskiego. Pamiętam, jak jeszcze 20 lat temu rozmawialiśmy, byliśmy w innym momencie, w innym czasie. Czy patrząc na to, co się teraz już dzieje w kulturze naszej Iławskiej, to dobrze się dzieje, czy gdzieś się cofnęliśmy, czy no jednak to może to od nas też zależy, czy chcemy tej kultury naprawdę posmakować?
6: Powiem szczerze, jest inaczej. Jest inaczej, jeżeli to Jan Kowalski, świętej pamięci, mój teść, wtedy ta kultura była taka łatwa, tak łatwo każdy mógł się być widoczny, promowany, a teraz nie ukrywam, że Iława się rozrosła. Różne są, różne tendencje, trzeba ją podawać w różnych wersjach, no i Dom Kultury się przeobraża, i tak dalej. Nie ukrywam, że trzeba się przebijać, trzeba o sobie dawać znać. Może przez to, że ja nawet uczę dzieci rzeźbi, zamieniają się w młodzież. Młodzież zamienia się w dorosłych mężczyzn i dziewczyny i kobiety. Oni nagle stają się samodzielni i właśnie rozmnażamy tutaj inni z Domu Kultury i w ten sposób, jak gdyby ktoś będzie liczył na to, że ktoś do niego zapuka do drzwi, nie. Trzeba się pokazywać, trzeba wizyty składać w Domu Kultury, trzeba się mówić o swoich pomysłach i miasto wtedy to zauważa i pomaga. Także nawet te stowarzyszenie, które ja skupiam tych artystów, zauważyłem, że oni, ja ich zawsze mówiłem, że każdy z nas musi indywidualnie się rozwijać, bo grupa może wspomóc, pokazać palcem, ale niestety indywidualnie trzeba być odważnym. Stowarzyszenie pomaga w kontaktach, także Iława jest inna już. Iława jest nowoczesna, Iława jest duża, Iława się zmieniła, może mieszkańcy, ludzie domagają się innych sztuk teatralnych, muzycznych, ale jednak te wszystkie sztuki, które my reprezentujemy, nadal jest na to popyt. Trzeba być sobą, trzeba godnie reprezentować Iławę i zostanie się dostrzeżonym przez władzę.
5: No może jeśli ktoś na przykład czuje się nieswojo w takim środowisku albo w takiej przestrzeni, to na pewno może się zwrócić do ciebie o pomoc. Masz w tym ogromne doświadczenie. Przecież jest wiele osób, które mają świetne prace, ale chowają gdzieś po szufladach.
6: Rzeczywiście zapomniałem się sam wychwalić. Kuźnia Talentów spełnia taką rolę, bo ja mówiłem, że miasto, rzeczywiście Dom Kultury spełnia taką rolę, ale te czasy właśnie Jana Kowalskiego są podobne. Jan Kowalski założył swoją galerię i miał taką Izbę Twórczości Ludowej, która istnieje do dziś i tam są jego prace, ale ja założyłem w innym miejscu, nadal jest Izba Twórczości Ludowej Jana Świętej Pamięci Kowalskiego. Ja założyłem Kuźnię Talentów, czyli nie chciałem naśladować Jana Kowalskiego. Założyłem coś innego, całkowicie jest to prywatne przedsięwzięcie i tu, jak zauważyłeś, na scenie codziennie przychodzą artyści. Fotograf, malarz, rzeźbiarz, moi uczniowie i tu właśnie ja również wspomagam, wskazuję, co i jak robić. Nawet pojawili się nowi artyści z emigracji. Przyjechali do Iławy i nie ukrywam, że przychodzą do Kuźni Talentów. mieszkańców po porady. Co tu robić, jak się poruszać? Dostają te rady. I tutaj jestem, nawet zauważyłem taką wdzięczność, że już niektóre osoby te się usamodzielniają, co mnie bardzo cieszy. Kuźnia talentu się do tego przyczyniła.
5: Właśnie jeszcze na koniec dzisiejszej rozmowy, bo będziemy się teraz spotykać nieco częściej, chciałem zapytać, jakie plany? Już może nie tyle na jesień, ale w ogóle, jeśli chodzi o rozwój tego miejsca.
6: Kuźnia talentu tak mocno jest uzbrojona. Scena ma oświetlenie. Kuźnia talentów jest pełna artefaktów. Ja mogę obiecywać słuchaczom, mieszkańcom i ławy turystom, że za rok od wiosny tak się zmienię, tak będzie dużo tutaj prac, tak dużo będzie się działo, będą występy muzyczne, będę miał swoją wystawę, będą moi uczniowie mieli wystawę. Także ten rok tak troszeczkę, ja nie ukrywam, że takiej działałem ostro, ale czuję się, że na siłach, że tej jesieni i tą zimy będzie się, te przygotowania będą trwały do wiosny. I naprawdę nawet po medialnie zauważyłem, że parę razy Telewizja Polska zawitywała do Kuźni Talentu. Stało się to miejsce tak popularne, że to mi obliguje, żeby to wykorzystać, tą drogę, nawet media, jak twoje radio tutaj jest dziś, to rozsławia Kuźnię Talentu. Chcemy tutaj to miejsce, uwaga, to miejsce weszło już podobnie w kryoobieg i ławy, stało się atrakcją i ławy i to wszystko z niczego powstało. Także jestem z tego dumny i będzie się tyle działo. Obiecuję, że tej zimy, jesieni zrobimy takie tutaj rzeczy, że nie było w Kuźni Talentów, nawet będzie może dach nowy. Będą nowy taki design się zmieni Kuźni Talentów. Artefakty może przybędą jeszcze nowe, a nawet chcę ująć, żeby bardziej przejrzyście było. Obiecuję i zapraszam wszystkich.
5: Mówił Marek Kałuża, artysta, rzeźbiarz i twórca Iławskiej Kuźni Talentów.
0: Zmieniamy temat.
5: I zaglądamy do zabytkowego budynku Iławskiego Sanepidu, o którym mówi Michał Młotek z internetowego Muzeum Iławy.
7: W tym przypadku wiemy i mamy tę pewność, że gospodarzem tej willi był Hermann von Stein, wtedy dowódca jednego z garnizonów, natomiast docelowo pruski minister wojny. I on właśnie mieszkał tutaj dokładnie w tym miejscu.
8: Państwa, tak, generał von Stein był dowódcą całego garnizonu Iławskiego. Przypomnę, garnizon Iławski to aż 3 jednostki wojskowe, czyli dzisiejszy zakład karny, były IZNS i dzisiejszy szpital powiatowy. Tam były 3 jednostki i on tymi 3 jednostkami dowodził.
7: Moi drodzy, poznajcie Macieja Mikołajczyka. Maciej Mikołajczyk jest jedną z tych osób w naszym mieście, które dbają o nasze bezpieczeństwo i robi to bardzo dobrze, a przy tym jest gospodarzem jednym z piękniejszych zabytków w naszym mieście, który oprócz tego, że jest piękny sam w sobie, to jest jeszcze znakomicie utrzymany, co też zobaczymy w środku, bo zorientujecie się, jak wejdziemy i do piwnic, i na strych, że czuć tam historię i ktoś mocno dba o to, żeby tę historię było tam czuć. Ale można lać wodę, można mówić też o konkretach. My z Dariuszem przeczytaliśmy sobie, przyswoiliśmy, odświeżyliśmy wiedzę, która znajduje się w karcie zabytku i o tym obiekcie można byłoby naprawdę mówić godzinami, można byłoby mówić o nim długo. Ja powiem tylko jedno na tym etapie, że tak jak ta willa wygląda okazale, tak przed wojną okazale wyglądała cała ta ulica, którą tutaj przyszliśmy. Ona i z jednej, i do pewnego momentu z drugiej strony zabudowana była właśnie takimi budynkami, takimi obiektami. Mieszkał tu nie byle kto. Nie mówię tu konkretnie w tej willi, ale w ogóle. Tutaj trzeba było mieć albo pozycję, albo pieniądze, żeby na całym tym półwyspie i przy tej głównej ulicy wjazdowej do Iławy zamieszkać.
5: Mówi Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie.
9: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim rozpocznę, chciałbym złożyć najserdeczniejsze podziękowania i na tą okazję przekazać takie podziękowania od Państwa, od siebie. Za to, że... To pokazuje, jak ta historia jednej ulicy jest. Ale proszę też przyjąć podziękowania. Proszę Państwa, specjalnie na tą okazję przygotowałem to na papierze gilszowym. To jest papier, który jest bardzo

0: będą po prawej stronie pokój szczepionek, tam są szczepionki. Dalej zobaczycie zrewitalizowane archiwum, które będzie za kratami po kontroli przeprowadzonej przez archiwum państwowe w Olsztynie. Dalej przejdziecie, zobaczycie najlepszą, myślę, że na świecie, zabytkową toaletę, która została stworzona i odrestaurowana. Dalej zobaczycie, proszę Państwa, schron, gdzie będą 3 agregaty. Jesteśmy przygotowani w razie sytuacji nadzwyczajnej do tego, żeby prowadzić nasze dalsze działania, chociażby w chwili kryzysowej. Jesteśmy w trakcie przygotowywania, proszę Państwa, dodatkowo źródła indywidualnego. To źródło indywidualne będzie polegało na tym, że będzie to zabezpieczenie wody. Proszę Państwa, woda jest punktem krytycznym. Dzisiaj infrastruktura krytyczna. Tak bardzo mi zależy na tym, żeby jednak woda była na najwyższym poziomie. Zaraz za schronem pomieszczenie laboratoryjne. Tam znajdują się wszystkie substancje, które wykorzystywane są do przygotowywania podłoża. Na parterze, można tak powiedzieć, przy wejściu gablota grzybów 3D. Prowadzimy informacje w zakresie tego, żeby społeczeństwo wiedziało, czy grzyby, które zbierają, są dobre, więc klasyfikator jest od zeszłego roku.
1: Mówił Maciej Mikołajczyk, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Zapraszam.
6: Ciekawe spotkanie. Historia, którą warto poznać.
1: Międzyszkolny klub sportowy Zryw Wolei Iława obchodzi 40-lecie swojego istnienia. To dobra okazja, aby podsumować ten niezwykle ciekawy okres. Moim i waszym gościem jest założyciel i trener Zrywu, a także wieloletni pedagog iławskiego mechanika Mieczysław Pietroczuk. Co jest takiego ważnego, co byś chciał wspomnieć, jeśli chodzi o początki i w ogóle ten cały okres, kiedy zaczynaliście z klubem, kiedy trzeba było dołożyć szósty bieg, i jeszcze nic nie było wiadome i to właściwie była taka książka otwarta.
7: No tak, okrągła taka rocznica, 40 lat mojej pracy pedagogicznej, 40 lat Zrywu, klubu, który założyliśmy właśnie 40 lat temu jesienią z taką grupką pasjonatów, moja pasja, ich pasja, stworzyliśmy zwykły SKS, od SKS-u to się zaczęło, a więc apel do dyrektorów szkół, twórzcie SKS-y, płaćcie nauczycielom za SKS-y, bo od tego można fajną rzecz zacząć i tak się zaczęło w moim przypadku. No i ten nasz klub bardzo przechodził przemiany przez te 40 lat, kształcał się właśnie z SKS-u, poprzez klub międzyszkolny, uczniowski, tak jak teraz jesteśmy już klubem, który szkoli, kształci, wychowuje przede wszystkim. Kiedyś jedna z zawodniczek na plaży, gdy od mojej żony dostała jeszcze takie fajne upieczone ciasto, powiedziała: Zryw szkoli, wychowuje i karmi. Nawet tak na wesoło troszeczkę. Pozdrawiam, ale i tak bywa czasami, bo jesteśmy taką jedną wielką siatkarską rodziną. My też, szczególnie moja rodzina akurat w to wszystko weszła też mocno, bo 4 córki, wszystkie były siatkarkami, wszystkie przeszły przez ten cały cykl szkoleniowy od początku, od tej 4., 5. klasy szkoły podstawowej po maturę, dając to Zrywowi i Ławie, to co najfajniejsze w tych młodzieżowych, zdobywając te medale, puchary, o których mówiłeś, aczkolwiek one nie są aż tak najważniejsze. Najważniejszy dla mnie zawsze był człowiek, czyli wychowanie tych ludzi, danie im jakieś takie możliwości, potem pójścia na studia i tam naprawdę można się rozwijać, można pomóc. Ze swojego przykładu powiem tylko, że my na studia, naszym córkom nie płaciliśmy za utrzymanie na studiach. Utrzymywały ich kluby sportowe, w których grały te uczelniane i to też dużo dla nas, dla budżetu takiego domowego i w wielu przypadkach wiem, że tak było w przypadku innych naszych wychowanek siatkarek. Także jest taka możliwość, jest to piękna chwila i na pewno będziemy to przeżywać, będziemy to kultywować na pewno, i zrobimy wszystko, żeby ten rok był jak najfajniejszy. Wyniki to różnie, bo wyniki to naprawdę zależą od różnych aspektów, ale chodzi o to, żeby fajnie to uczcić, żeby ta grupa, która jest olbrzymia w naszym klubie, bo jest olbrzymia grupa, podliczyliśmy w rok 140 osób trenujących w Zrywie, to jest naprawdę już duża liczba, na treningach jest tam 60-65 do 70 osób, ale tak ogólnie, bo są dzieci, które chorują, które mają jakieś tam inne zajęcia jeszcze dodatkowo, ale taka liczba, to daj Boże, żeby wiele stowarzyszeń, czy tych, które są, czy które powstają, miały takie duże grupy, to ta młodzież będzie miała zajęcie. To, co najważniejsze, co akcentujemy, ta młodzież ma zajęcie i bezpiecznie zajmują się swoją pasją.
1: 40 lat Zrywu, już za moment puka ta data do nas z radością chyba, bo klub może pochwalić się wieloma sukcesami. Jakie twoim zdaniem są

0: Najważniejsze wydarzenia, bo to są pewnie liczne turnieje i też imprezy, powiedzmy o wymiarze nie tylko regionalnym. No właśnie, jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: No tak, te regionalne to jest naturalna kolej rzeczy, to jest to po drodze, można powiedzieć. Dla mnie zawsze pierwszym, takie jako młodego trenera, marzeniem było właśnie awansować do Mistrzostw Polski, potem zdobyć medal Mistrzostw Polski, potem może coś jeszcze, były też takie marzenia i to wszystko zrealizowaliśmy. Kiedyś tam po raz pierwszy awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski, była wielka euforia, radość i super sprawa i zagraliśmy tam i wśród tych 8 zespołów byliśmy na 6 miejscu i też się cieszyliśmy. Natomiast już za chwilę, za kilka lat, oprócz tego, że awansowaliśmy, to zdobyliśmy srebrny medal Mistrzostw Polski. No i to już było coś, to, o czym marzyłem, spełnienie marzeń, bo mamy ten medal Mistrzostw Polski. Kilka lat później kolejny medal Mistrzostw Polski też w kategorii młodziczek na hali, ale też przyszła siatkówka plażowa i też po raz pierwszy gdzieś tam kiedyś awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski i po raz pierwszy kiedyś trafiliśmy do strefy medalowej, zdobyliśmy ten medal. Marzył nam się potem medal złoty, więc też do tego zdobyliśmy ten złoty medal. Mieliśmy wychowanków, którzy pracowali w reprezentacji Polski i w siatkówce plażowej, ale i w hali również. No i też mieliśmy tą satysfakcję, że gdzieś tam poleciały. Kiedyś, pamiętam, Sylwia Pilarek poleciała na Mistrzostwa Świata. No i to był tylko udział. Nie udało się zdobyć medalu, ale za chwilę już Paulina Eska zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy. Za chwilę Maciek Rudol stał się naszym takim największym, można powiedzieć, taką chlubą i nosicielem medali. Medale, brązowe medale Mistrzostw Europy, Świata. No i złoty medal Mistrzostw Świata U23, czego byłem osobiście świadkiem. Też wraz z jego rodzicami, z przyjaciółmi na trybunach w Mysłowicach śpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego. Oczywiście zalani łzami, bo to była taka piękna, wzruszająca chwila. I każdemu trenerowi i każdemu pasjonatowi życzę takiej chwili, żeby to przeżyć, żeby stać na tych trybunach i niech te łzy samowolnie lecą, śpiewając hymn, który jest dla nas najważniejszy, tą pieśń, która jest ten Mazurek Dąbrowskiego, wybrzmiał naprawdę najspanialej, jak tylko mógł. Także do tego właśnie dochodziliśmy, ale zawsze stopniową drogą, zawsze z pokorą, pokonując te etapy. Nigdy nie było tak, że wyskoczyliśmy jak Filip z konopi, tylko musieliśmy wypracować. Po prostu każdy medal, każde to zwycięstwo, każdego tego wychowanka, który potem reprezentował nas, czy reprezentował województwo, czy reprezentował Polskę na arenach różnych ogólnopolskich, czy międzynarodowych. To było zawsze takie najfajniejsze.
0: Jakbyś miał porównać na przykład treningi, które prowadziłeś, powiedzmy, jeszcze 20 lat temu, a obecną sytuację właśnie przy okazji właśnie tych spotkań z młodzieżą. Co byś mógł powiedzieć, bo wielu trenerów mówi, że to już nie te czasy, że młodzież się tak nie angażuje, że są ogromne problemy i przez to też jak gdyby czasami może nie ma tych wyników, bo jednak tak część przynajmniej uważa, młodzież z tamtych lat miała większy zapał i większe ambicje.
1: No jest taki stereotyp mówienia, za moich czasów to było. Tak często się mówią ci starsi ludzie, ja już też do starszych należę, ale ja tak nie mówię. Aczkolwiek rzeczywiście jest to pewien temat, o którym należy rozmawiać. Jest to również problem, który istnieje, bo uważam, że to jest problem. Sfera dotyczy, bo wiadomo, ja jako trener przez te prawie 40 lat zdobyłem olbrzymie doświadczenie, olbrzymią wiedzę teoretyczną, praktyczną i naprawdę mam to, tak przysłowiowo mówiąc, w rękawie to wszystko. I tylko kwestia wyrzucać, przerzucać na młodzież, z nimi ćwiczyć. No ale czasami nie da się, jest blokada. Blokada związana z tym, że te 20 lat, o których powiedziałeś, młodzież była sprawna. Sprawność ogólna to jest ogólne. Wynika z czego? Z charakteru. 20 lat temu troszeczkę mniej było tych telefonów, troszeczkę inny był tryb życia. Jest taki fajny mem, który się pojawia, że te 20-30 lat temu rodzice wieczorem, zresztą ja to też przeżyłem osobiście, wychodzili po nas z kijem na boiska i nas gonili do domu. A teraz rodzice o tej godzinie 16 często z kijem wyganiają, czy z miotłą, z domu, idź na nadwór, idź na spacer, idź na boisko, idź coś rób. I to z tego wynika. Troszeczkę zniechęci tej młodzieży, ale ta młodzież naprawdę jest, ja uważam, że jest wspaniała, tylko trzeba jej dać ofertę, zainteresować, zachęcić, bo naprawdę mówimy o tej sprawności. My na zrywie robimy przez pierwsze 40 minut, to jest rozgrzewka i sprawność. 40 minut robimy sprawności, ćwiczeń motorycznych, które młodzież uwielbia. Chociaż na początku mówią, ja przewrotu do przodu nigdy nie robię w szkole. Ja coś tam, tych elementów skocznościowych, koordynacyjnych, oczywiście nie robią, bo to nie są atrakcyjne. Atrakcją jest granie w nogę, granie w siatę, granie w kosza, to jest atrakcja. No nie jest atrakcyjne takie właśnie elementy, ale my jesteśmy od tego wykształceni, doświadczeni, i myślę, że mądrzy, żeby właśnie przekonać tą młodzież w różny sposób. Bez strachu, ale można ich naprawdę zainteresować formą zabawową czasami i to robimy. I to jest bardzo ważne, bo od tego się zaczyna. Bez sprawności nie ma grania w siatkówkę czy w inne gry też. Dlatego ten poziom jest taki. Oprócz tego ta siła mentalna, mentalność tych dzieci naprawdę jest też na pewnym, no, słabym poziomie, można powiedzieć. Te dzieci są przyzwyczajone do tego, że wszystko mają podane na tacy. Tu na boisku nikt im nie poda, przeciwnik będzie im przeszkadzać cały czas, będzie starał się zdobyć punkt i nie ma, to oni są tacy zdziwieni, dlaczego ktoś im przeszkadza. No. Ja nawet miałem taką sytuację z dziewczynką, którą pojechaliśmy na zawody i ona była oburzona tym, że rodzice w czasie meczu, gdy one grały, do nich krzyczą, żeby zepsuła przy zagrywce sito i ona płakała wręcz nawet, bo nie przyczajono tego. Fakt, my tego nie uczymy i na pewno nie będziemy uczyć, ale nawet do tego stopnia dzieci są w domu przygotowane, że są po prostu, tak przysłowiowo mówiąc, bardzo wychuchane. A tu troszeczkę trzeba im dać tej swobody. Trzeba tej przysłowiowej, niech wpadną w tą przysłowiową kałużę, niech się wypaplają tym błotem, potem się umyją i naprawdę będą zdrowsze i będą sprawniejsze i będą mieć wspomnienia. Natomiast ten taki parasol, który my, rodzice, często trzymamy nad tymi dziećmi, on jest często no, niebezpieczny, zły, chory, no bywa i że zabójczy naprawdę. Tu trzeba troszeczkę dać więcej tym dzieciakom swobody i wejść z taką ofertą właśnie taką troszeczkę takiej dynamiki trochę w tego życia. No bo życie jest przecież dynamiczne. To nie będzie głaskanie w życiu, tylko to będzie wejście naprawdę w życie. No trudne na pewno. Dlatego takie elementy to właśnie kształtujemy, na to zwracamy uwagę i to postrzega między tymi 20 latami.
0: Taka zdrowa rywalizacja, czysty sport, ale właśnie gdybyś miał teraz powiedzieć może, nie wiem, rodzicom, albo może też tym młodym ludziom, którzy nas słuchają, co zrobić, żeby w ogóle przyjść do klubu, bo często może jest jakaś bariera, że to trzeba ciężko pracować, że i tak nic z tego nie będę mieć, że może przyszłości w tym nie ma, bo dzisiaj tak też patrzą młodzi ludzie. Kiedyś w ogóle nas to nie zastanawiało, no ale dzisiaj jest ta duża różnica, o której zresztą mówimy. Co byś im powiedział?
1: Na pewno, no bo tak jest, że dzieci przychodzą albo rodzice dzwonią do nas i mówią nam przez telefon, tylko proszę pana, bo moje dziecko nie potrafi w ogóle nic. Ja mówię to bardzo dobrze. No oczywiście jak jest w czwartej, piątej klasie, bo jak jest w szkole średniej i nic nie umie, no to ciężko będzie cośkolwiek zrobić. Natomiast mówię bardzo dobrze, ponieważ to my jesteśmy od tego, żeby to dziecko nauczyć. Bo ono nie potrafi odbijać, ono tam tej siatkówki takie jeszcze nie. I właśnie to jest element ten, że my wolimy często, żeby to dziecko przyszło z taką białą kartą i my uczymy, bo wiemy jak, mamy sposoby na to, żeby prawidłowo uczyć od początku. Dzieci czwarta, piąta, szósta klasa to jest tak zwany złoty wiek dziecka, że dziecko szybko wszystko chwyta, co, jaką propozycję otrzyma. A więc my wychodząc z tą ofertą taką dobrego, prawidłowego, technicznego, bo siatkówka jest grą bardzo techniczną i trudną, wychodząc z tym, to właśnie wtedy wkraczamy my, trenerzy tutaj, do tego, żeby właśnie technicznie, dokładnie, dobrze uczyć te dzieci. Bo to jest nie tylko odbijanie piłki, siatkówka, to jest również poruszanie po boisku, to jest ćwiczenie dojścia do ataku, do bloku, tych wszystkich elementów, biegania w przód, w bok, do tyłu. To, z czym mają olbrzymie problemy, my to postrzegamy. Rzeczywiście te dzieci jak przychodzą i ci rodzice zapowiedzieli, że nie potrafią, to nie potrafią często, ale ten talent widać i tam im większy talent, no to szybciej. Ktoś tam troszeczkę ma mniej tego talentu, bo to nie jest tak równo nam dane, ten talent akurat, tylko to jest równo. No i tak kształtujemy, ale zawsze staramy się motywować te dzieci i tych rodziców i mówiąc, ale ważny jest element, żeby to była czwarta, piąta klasa, szósta ewentualnie, bo naprawdę później, no nie da się. Aczkolwiek wspomnę, że gdy zaczynałem też 40 lat temu, to przychodzili do mnie ludzie, nawet tacy jak tu przede mną siedzący redaktor, którzy przychodzili w szkole średniej i też już mogliśmy, ale to o czym wcześniej wspomniałem, byli sprawni. Sprawność ogólna taka, bo oni biegali po drzewach chodzili, oni spinali się, oni biegali po lesie, do nocy praktycznie przebywali na dworze, to jest inne pokolenie. Także tu nie da się, tu muszą przyjść, musimy zachęcić. Warunki mamy wspaniałe. Mamy piękne piłki, super, dostosowane nawet dla tych małych dzieci, są mniejsze. To wszystko, mamy taką ofertę, która naprawdę daje tą możliwość rozwoju. Jedyny problem tylko, że mamy tylko 3 razy w tygodniu halę, dostęp do hali, bo naprawdę to nie my jesteśmy leniwi, tylko że i nie dzieci. Gdybyśmy mieli 4 i 5, to byśmy też i 4 i 5 razy trenowali. No ale są takie realia, są jeszcze inne stowarzyszenia, z którymi musimy się dzielić, no i z pokorą się dzielimy. Ale gdy tylko okazja jest, w weekendy czasami jest wolna hala, to my już jesteśmy. Nawet w niedzielę mamy trening, bo jest wolna hala. Także taką mamy fajną młodzież akurat, która jest zdeterminowana do tego, żeby trenować tą siatkówkę, żeby bo oni to lubią, oni to czują, wręcz kochają i to jest najważniejsze, zaszczepić w nich taką pasję tej właśnie pracy. Tu nikt nie przychodzi na trening, bo musi. Takich nie mamy. Były takie sytuacje, to więc rozmawialiśmy z rodzicami i stwierdziliśmy, że nie ma sensu. Bo to tak trzeba stwierdzić. Tu mają przyjść ludzie do pasjonatów, ludzi z pasją. I wtedy jest efekt.
0: Chciałem Cię zapytać jeszcze o Wasz udział w ogóle w takiej rywalizacji może regionalnej, międzyszkolnej.
1: Ta struktura, jeśli chodzi o rywalizację, jest podobna jak wcześniej. Są rozgrywki ligowe, młodzieżowe, chociaż wcześniej no też były w sumie rozgrywki. Zaczynamy praktycznie już, możemy zacząć w klasie czwartej, piątej, szóstej podstawowej. To są zawody mini siatkówki, tak zwane Kinder Plus Sport. To są eliminacje wojewódzkie i jest tego naprawdę dużo. Właśnie tydzień temu rozpoczęliśmy taką właśnie rywalizację. W tych kinderkach my to nazywamy. Gramy w trójkach i w czwórkach, a więc piątej, szóstej klasy. Wyjeżdżamy do Kętrzyna i do Barcian i tam rywalizujemy w sześciu takich turniejach. Co miesiąc jest taki turniej, no i najlepsze trzy zespoły z województwa jadą potem na finał wojewódzki do Katowic, Spodku, fajna, wielka impreza. Nie kładziemy teraz nacisku na wynik w tych kategoriach właśnie i to też nasze przemyślane jest działanie, tylko wręcz odwrotnie. Ciśniemy na to, żeby one grając uśmiechały się, żeby radowały się tą grą, żeby nie zrażały się jakimiś tam porażkami, czyli przegranymi meczami. To dla nich nie jest ważne. Nieważne dla nich jest, dla nas jest wynik i tego ich uczymy na tym poziomie, tylko właśnie gra, zaangażowanie. Natomiast w starszych kategoriach, no to mamy te kategorie młodziczki, juniorki młodsze, czyli kadetki i juniorki, to te kategorie młodzieżowe, które gramy, no są rozgrywki wojewódzkie, z których trzy najlepsze zespoły awansują do dalszych rozgrywek centralnych i tam stopień po stopniu można dojść do wspomnianych medali.
0: Mówił Mieczysław Pietroczuk, trener Międzyszkolnego Klubu Sportowego Zryw Wolej i Ława.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.

0: ruch w Iławie już się zaczyna. Na drogach jest więcej samochodów, ale nie tylko kierowcy są uczestnikami ruchu. Pojawiają się też piesi oraz rowerzyści, dlatego warto uważniej obserwować pobocze i okolice przejść. Przy nisko świecącym słońcu widoczność może być gorsza, szczególnie gdy światło pada prosto w oczy. Dobrze po prostu troszkę zwolnić i jechać uważniej.
1: Uwaga, to już! Zaczynamy wtorek, a dzisiaj uwaga, Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Opakowań, Dzień Olewania Systemu. Tyle okazji, że aż nie wiem, co wybrać. Jak codziennie od rana podkręcamy tempo. Waldek Derłak, dzień dobry, hej, jest 6:30.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

John Summit, Chainsmokers, All the Time w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana. No i jasne, że ja jestem tutaj od tego, żebyście wyczuli się jeszcze lepiej od samego rana. A można tak się poczuć, jak się zgarnie melotorbę od Melo Radia. Mamy taki merch dla was. Jak najszybciej dzwońcie właśnie teraz pod 321-321-777. Mam też 3 poranne szoty dla was, tak na rozgrzewkę, żeby dzisiaj dobrze zacząć ten dzień. Więc jak ktoś chce skorzystać, to niech dzwoni teraz pod 321-321-777. Melotorba czeka, chętnie ją komuś wręczę, o tym już za chwilę. A wcześniej Alesso i Nate Smith w Melo za 27.

0: Whatever turns you on i Axwell w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a tak mówi wam cześć Kasia. Cześć Kasia.
1: Cześć.
0: Cześć, hej, hej. Jak tam wtorek oceniasz tak na razie? Jest okej, czy mogłoby być lepiej?
1: No zapowiada się super. Może ładnie pogoda jakaś dopisze.
0: Oby.
1: Ale jest na razie okej.
0: Oby, dobrze. Początek dobry, to mi się podoba. A plany na ten wtorek? Masz jakieś takie, wiesz, naprawdę dobre? Czy jeszcze nie wiadomo?
1: No pewnie, że mam najpierw pracę, a po pracy jakiś fajny relaksik dla się z dzieciakami na grzybach. Może jakaś zupa grzybowa się uda?
0: Słuchaj, relaksik to brzmi dobrze. Jesteś specjalistką od tych tematów? Słyszałem, że ludzie chodzą, lubią, zbierają. Ja to tak nie znam się za bardzo, ale do lasu czemu nie?
1: Tak, jakieś świeże powietrze, odpoczynek. Normalnie coś mega, nie? Można sobie poodpoczywać i dychać świeże powietrze. No a grzyby, no to swoją drogą, nie?
0: Dobra.
1: Zawsze coś na żołądek wpadnie.
0: No, namówiłaś. Uwaga, Kasia, bo teraz dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Kasia, trzy szybkie pytania. Kropka czy znak zapytania?
1: Znak zapytania.
0: Bransoletki czy łańcuszki?
1: Łańcuszki.
0: Dobra, teraz uwaga. Wolisz podążać za systemem, czy go olewać?
1: Go olewać.
0: Dzisiaj dzień, taki właśnie mamy od samego rana, słuchaj. Pozdrowienia dla ciebie. Do tego lasu to ci się melotorba przyda. Już pakujemy i wysyłamy, pa.
2: Trzy szoty w Melo.
0: 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Jasne, że można z samego rana zadzwonić i powiedzieć, że macie po prostu fantastyko plany na ten wtorek.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to jest idealny moment na to, żebyście uzmysłowili sobie, że dzisiaj to dopiero dacie radę, a jak nie macie nikogo, kto wam to podpowie, no to ja jestem właśnie od tego. Także wiecie, dzisiaj to jest ten wtorek, kiedy naprawdę dacie radę. Za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy.
0: Martin Garrix i Ed Sheeran już czekają. Ale zaczniemy kolejną godzinę. Tak zagramy, a inni będą wtedy gadać. Za chwilę newsy i prognozę pogody.
1: Reklama. Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na zakupy już 19 września o godzinie 10. Nowa Wieś, ulica Platyn.

0: 0%. RSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
3: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Po reklamie. Pogoda.
9: Początek dnia w Iławie zapowiada się całkiem przyjemnie. Dzisiaj na niebie ma być sporo słońca, mało chmur i zdaniem synoptyków nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie około 20 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro szykuje się dzień z podobną aurą, chociaż temperatura podskoczy nam do 23 stopni w dzień, a w czwartek może przelotnie popadać.
10: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
11: Ropa na światowych rynkach coraz droższa, kosztuje już powyżej $100 za baryłkę. Polski rząd analizuje sytuację, mówi minister finansów Andrzej Domański.
12: Widzimy, co dzieje się w cieśninie Ormuz, natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
11: Na polskich stacjach paliw o włos od rekordu. Za litr 95 trzeba zapłacić 7 zł i 99 groszy, za litr diesla o złotówkę więcej. Polskie wojsko znów poderwało w nocy samoloty, to w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Działania zostały już zakończone. Nie żyje legendarny projektant mody Bob Mackie, był znany jako sułtan cekinów, miał 87 lat. Polscy siatkarze zagrają dziś z Ukrainą. To już czwarty mecz biało-czerwonych w Mistrzostwach Europy w Sofii. Początek spotkania o 18:00 czasu polskiego.
10: Jak jeszcze nie wystartowaliście, to teraz najlepszy moment, żeby zacząć ten wtorek. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siemanko, hej, jest już siódma. Wiecie, nie? Inni gadają, a my już gramy. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, ja sobie wymyśliłem, żebyście dzisiaj nagrali nam głosówkę. Jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, to właśnie dzisiaj jest wasz dzień i mamy takie pytanie do was. Słuchajcie, uwaga. Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi? Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi? Przychodzi ci coś do głowy?
1: No oczywiście, że tak. Idź do kąta. Przemyśl swoje zachowanie.
0: Dobre, ostro, od razu, szybko, krótko z nim. Dobra, słuchajcie, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie ze swojej komórki, to bardzo proste. Jest tam na dole słuchawka. Klikacie, nagrywacie i wysyłacie. Za najfajniejsze mamy fajny merch dla was. A za chwilę o tym, co o was mówi kolor ubrania, jaki dziś macie na sobie.

0: Carla Fernandez. Co jeśli w Melo Radio podkręcamy tempo? Co jeśli wyślecie nam głosówkę? No i jeśli będzie fajna, to zgarniecie fajny Melo Merch od Melo Radia. A dzisiaj czekamy na wasze głosówki z odpowiedzią na pytanie, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Wbijajcie na meloradio.pl, dajcie znać, czekamy na wasze propozycje. Słuchajcie, to teraz o tym, jaki dylemat ma sporo osób codziennie rano. To nie jest wcale taka prosta decyzja, w czym
1: pójść
0: dzisiaj do ludzi. No, jak tak patrzę na ciebie, to dużo różnych pomysłów musiało ci biegać po głowie dzisiaj. Okazuje się, że kolor ubrań dużo mówi o tym, jacy jesteśmy i zdradza cechy naszej osobowości. Słuchaj teraz uważnie, no, jutro ci dawaj. Się przyda. Niebieski wybierają ludzie, którzy chcą pokazać, że są profesjonalni. Dodatkowo jasny niebieski wybierają ludzie otwarci na innych. Wyobrażasz takie sobie coś? Czerwony lubią wszyscy, którzy chcą się wyróżniać. Ta twoja czerwona marynarka, co?
1: No na przykład.
0: Nie da się przeoczyć. Z elegancją, autorytetem, ale też i z dystansem kojarzy się kolor czarny. To ja jestem tutaj dzisiaj.
1: Ja trochę mam.
0: Jestem tu?
1: Ja tak biało-czarny, no.
0: Dobra. Żółte ciuchy noszą natomiast optymiści, osoby pełne energii. Zielony z kolei szukający w życiu równowagi. I słuchajcie, ciekawa sprawa jest z różowym, bo ten kolor cechuje zarówno osoby delikatne na co dzień, jak i te, które chcą pokazać, że są pewne siebie. Ciekawe, nie?
1: Mam różową marynarkę też i parę innych rzeczy.
0: A ja mam dzisiaj taki dzień, słuchajcie, że kierując się tą zasadą, to powinienem mieć na sobie te wszystkie kolory naraz.

0: Łatę Neptunika. Dziś pytamy, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Rozkręciliście się fajnie. Sporo propozycji. Na przykład, nie obchodzi mnie, co robią inni. Jak się nie uspokojesz, uspokoisz, to ci tego nie dam. Jak skończysz, dostaniesz coś słodkiego. I uwaga, mój hit, nie pyskuj. Dobre, nie? Czekamy na wasze głosówki, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi.
1: Jak ty się mnie nie posłuchasz, to ja też się ciebie nie będę słuchać.
2: Co można powiedzieć dziecku, ale nie szefowi? Idź się bawić.
3: Ja myślę, żeby przestał w końcu beczeć. Pozdrawiam.
4: Co można powiedzieć dziecku, a nie szefowi? Jak ty wyglądasz?
0: Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Fajny merch oczywiście też przygotowany.
5: Reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
18: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
18: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
18: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku, szynka bez kości, kilogram 9,99.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na zakup.

0: Rat 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
12: Hot doga poproszę.
11: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Canal Plus.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 18 minut 8, no to co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi?
1: Liczę na twoją wyrozumiałość i samodzielność. Mamusia ma dzisiaj bardzo dużo obowiązków.
2: Wydaje mi się, że absolutnie do szefa nie powinno się mówić, nie bierz tego do buzi.
3: Nie obchodzi mnie to.
4: Bardzo cieszę się, że dzisiaj zjem kolację z twoją mamą.
5: O, widzę, że znowu jesteś na rękach u mojej żony.
0: Dobre, dobre. Jeszcze to, uwaga.
6: No, szefowi bym raczej nie powiedział tak jak synowi. No, tak głupi pomysł, to tylko ty mogłeś wpaść. Pozdrawiam.
7: Skąd my to znamy?
0: Kto się dzisiaj odważy? Słuchajcie, odważcie się, no. Czekamy na głosówki od was. Tylko wy tak potraficie. Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Za najfajniejsze, fajny merch.

0: Sonny Podera i Becky Hill, Say Something w Melo Radio. W wyszykowaniu już jesteście na ten wtorek? No pewnie tak, bo już za 8 minut 8, to szykujcie się też na to, co po 8, między innymi nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo. Już niedługo. Na razie za 8:08.
1: A już o 8 zagramy
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Za chwilę o tym, co najważniejszego dzieje się na świecie, o tym w newsach będzie prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
15: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Po reklamie. Trafik.
7: W Iławie wciąż spory ruch. Kierowcy, zwróćcie dziś uwagę na motocyklistów, szczególnie podczas zmiany pasa czy kierunku jazdy. Motocykl jest znacznie mniejszy od samochodu i łatwiej go przeoczyć. Warto też pamiętać o rowerzystach, którzy rano normalnie korzystają z dróg. Dobra obserwacja tego, co dzieje się wokół samochodu, naprawdę pomaga uniknąć niepotrzebnych niespodzianek. W Iławie szykuje się całkiem ładny. Dzisiaj na niebie ma królować słońce. Podobno zachmurzenie będzie niewielkie i raczej nie mamy co obawiać się deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 20 stopni, ale na to tradycyjnie trzeba poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobny dzień, choć na niebie pojawi się nieco więcej chmur, ale nadal nie powinno padać. Będzie też cieplej.
8: Jest już prawie ósma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
9: Myśliwce NATO zestrzeliły obcego drona nad Litwą. Maszyna spadła na tereny wiejskie. Wcześniej ogłoszono alert dla rejonu Wilna, Trog i Kowna. Czy będą surowe kary dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych? Zajmie się tym dzisiaj rząd. Łatwiej będzie stracić prawo jazdy, będą też wyższe mandaty. Autobus, który wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie, był sprawny technicznie. To nowe informacje w sprawie wypadku z lipca tego roku. Kierowca został odsunięty od obowiązków, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
10: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej.
9: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Kontakt z ptakami wiąże się z lepszym samopoczuciem. Obserwowanie ich czy słuchanie śpiewu daje korzyści dla zdrowia. Tak wynika z przeglądu blisko 200 naukowych badań.
11: Dla własnego dobra nie każcie mi śpiewać, ale lecimy dzisiaj od samego rana z wtorkiem. Jest już ósma, inni gadają, a my już dla was gramy w Meloradio. Waldek Darłak, tak podkręcamy tempo.

Jak to jest w tym numerze? Bla, bla, bla. I Armin van Buuren w Meloradiu. No to już za chwilę też będę czekać na dużo waszych słów, bo to zabawa Ostatnie Słowo rusza już za chwilę. 12 minut po godzinie 8 mamy. W tej zabawie czekam na dwójkę słuchaczy. Będzie szansa zmierzyć się i sprawdzić, kto z was powie więcej słów z danej kategorii. Kto powie więcej, ten zgarnia merch od Meloradia. Czekają fajne, oryginalne skiety. Nigdzie ich nie kupicie, za to możecie zdobyć u nas. No i Melotorba. Czekam. 321 321 777. Dzwońcie jak najszybciej.

0: DJ Fresh, Rita Ora. Tak podkręcamy tempo i to Hot Right Now. A teraz już 17 minut po godzinie 8, a wy wiecie, że w Melo o tej godzinie to jest już naprawdę wyjątkowo gorąco, a to wszystko oczywiście dzięki wam. Dzisiaj dzięki dwóm osobom, które zmierzą się w naszej nowej zabawie Ostatnie Słowo. No dobra, nie przeciągajmy, tylko zaczynajmy. Ostatnie Słowo. Mateusz jest razem z nami. Siema Mati, cześć.
1: Cześć.
0: Mateusz teraz w pracy, a później to w ogóle nie wiadomo, co będzie robił. Się zobaczy, mówi Mati, no nie? No tak, Mateusz, reaguj na to, co się mówi, bo to ważne w tej zabawie. I jest też Asia. Cześć, Asia.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry, siemaneczko. Asia, ty to masz sprecyzowane plany. Gdzie ty jesteś? Podrażnij wszystkich.
2: Dokładnie czekam na swój niesamowity odlot do Turcji, gdzie będzie dużo cieplej, ale przydałoby się jakieś skarpety z Melo Radia, więc zagrajmy.
0: Aśka, jeszcze nie zaczęliśmy, a ty już wygrałaś. No dobra, czyli co, na wakacje lecisz?
2: Tak. Fajowo. Opóźnione, ale jednak wakacje.
0: Trochę się gniewamy, obiecaj, że nas ze sobą zabierzesz, także wiesz. No dobra, następnym razem. Słuchajcie, zabawa Ostatnie Słowo to jest taka zabawa, gdzie mówicie na zmianę słowa z kategorii, którą ja podam już za chwilę. Macie razem na to 20 sekund i ani sekundy dłużej, okej? Okay? Ważne jest to, żebyście szybko podawali słowo. Raz Asia, raz Mateusz. Zaczyna Asia, bo jakby nie patrzeć, literka A nawet jakbyśmy powiedzieli, że jest z nami Joanna, to literka J też jest wcześniej w alfabecie niż literka M. Zaczyna Asia. Pamiętajcie, 20 sekund, kto powie więcej słów, zgarnia skiety, kto mniej melotorbę. A kategoria dzisiaj, uwaga, uwaga, Mateusz gotowy?
1: Tak.
0: Dobra, kategoria ubrania. Asia, start.
2: Bluza, t-shirt,
0: koszulka. Na zmianę, Mateusz.
1: Koszulka.
0: Asia.
2: Spodenetki.
0: Mateusz.
1: Buty.
2: Bikini.
1: Skarpetki.
0: Czas się skończył. Stop! Asia, ja mówiłem, na zmianę mówimy. Raz jedna osoba, raz druga się Aśka wysprzęgliła po prostu. Nie ma, jak ciuchy. A co ja się z drugiej strony dziwię?
3: No właśnie.
0: Jak hasło ciuchy, to Aśka poszła po bandzie tam. Zero szans, Mateusz. Słuchajcie, wiecie co? Ja jestem tylko ciekawy, czy to są wszystkie rzeczy, które ty ze sobą spakowałaś, Asia, na te wakacje, co?
2: Nie, no proszę cię, tam jest nadbagaż, więc mam nadzieję, że nic tego na lotnisku nie ogarnie.
0: Dobra, słuchajcie, ja wiem, że ja będę miał z wami dzisiaj przechlapane i problemy, ale trudno, biorę to na klaty. Dobra, Asia, dla ciebie skiety, żeby było po sprawiedliwości, bo trochę znokautowałaś Mateusza, on też chciał. Marcin, skiety. 1-1, niech będzie,
3: tak,
0: nie?
3: Tak, 1-1,
0: dobrze.
3: Dokładnie.
2: Super, Mateusz,
0: i dla ciebie, i dla Asi, zamieszała Asia trochę na początku, ale no jak kategoria ciuchy, to z kim ty się chciałeś, Mati, mierzyć, nie?
1: Tak.
0: Trzymajcie się, dzięki bardzo i fajnych wakacji, Asia, fajnego dnia, Mati, cześć.
2: Super, dziękuję.

0: Swedish House Mafia. Happiness is so set w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Czy wiecie, po co ludzie ustawiają się w kolejce najchętniej? Za czym ta kolejka? No to za chwilę więcej o tym będzie w Melo. Ale wcześniej zagramy Calvin Harris i Dua Lipa w Melo Radio. 28 minut po 8.
1: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
11: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
10: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.

0: żelków od Oleofarm.
1: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, 3 kroła. Główne danie nie przegrywam.

0: Sound of Legend, czyli Blue w Melo. No i dźwięk, prawdziwa legenda i petarda przy okazji w Meloradiu. Podkręcamy tempo, za 18 minut będzie godzina 9. Okazuje się, że ludzie najchętniej i najdłużej jednocześnie potrafią czekać w kolejce po jedzenie. Zdziwieni?
1: Ja wcale. Nie, zupełnie.
0: Ostatnio wiralem poniosły się filmiki z Wielkiej Brytanii. Tam ludzie stali w kolejce ponad 20 godzin, żeby spróbować pieczonego ziemniaka, słuchajcie.
1: Czego?
0: No, ziemniaka pieczonego. Ponad 2000 osób się ustawiło tam przed jedną miejscówką. I wiecie co? Dziwić się temu to może tylko ktoś, kto nigdy nie stał w kolejce po kebsa w środku nocy.

0: Mega fantastycznie świeżo brzmi ten numer Eben, All of My Love. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Mamy też newsy za chwilę.
1: A w nich będzie między innymi o tym, czy rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne. Co o tym sądzicie?
0: Za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Sony Fodora, Think About Us. Będzie też prognoza pogody. Sprawdźcie, jak będzie w Melo Radio.
2: Reklama.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na Media Expert.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Po reklamie. Meloradio Iława. Trafik.
15: W Iławie jest trochę spokojniej, ale nadal warto patrzeć nieco dalej przed siebie. Szczególną uwagę zwracajcie dziś na pieszych, zwłaszcza w miejscach, gdzie mogą pojawiać się nagle przyjezdni. Przy mocnym świetle łatwiej też przegapić coś, co znajduje się przed samochodem. Czysta szyba i dobrze ustawione okulary mogą w takich warunkach wyraźnie poprawić komfort jazdy.

0: rana w Iłowie, na niebie możemy spodziewać się słońca i niewielkiej ilości chmur. Dzisiaj zdaniem synoptyków nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na wszystkie osoby, które są wrażliwe na jego wahania. Jutro możemy spodziewać się w miarę podobnej aury, chociaż zrobi się troszeczkę cieplej i ta temperatura w dzień podskoczy do 23 stopni.
1: To już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Coraz więcej wiadomo o dronie znalezionym wczoraj w Bałtyku. To prawdopodobnie rosyjski nowy model bezzałogowca typu Gerbera. Mógł wpaść do wody niedaleko od brzegu na wodach międzynarodowych, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby.
2: Wojsko bada teraz wyłowioną maszynę. Ukraina jest gotowa wstrzymać ataki na infrastrukturę krytyczną Rosji, tak oświadczył Wołodymyr Zełenski. To odpowiedź na wpis Donalda Trumpa o tym, że Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać ataki na elektrownie, ciepłownie i rafinerie. Prawie 40% Polaków uważa, że rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne. Tak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. A baterie słoneczne mogą działać także pod wodą, odkryli to chińscy naukowcy. Mogłyby zasilać czujniki czy kamery.
4: A wy i tak jesteście od tego wszystkiego lepsi, bo przecież działacie tu, tam, pod wodą, nad wodą, w powietrzu i w ogóle przede wszystkim na ziemi. No to podkręcamy tempo, żeby szło wam jeszcze lepiej. Waldek Derwak, siemano, jest 9:00.

Tayo Cross i Loda Chris, Break Your Heart w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dziś od rana mamy wtorek, no wylądowaliśmy w samym środku miesiąca dzisiaj. Tak jakoś wyszło. Dzisiaj dzień kropki, słuchajcie. Niektórzy już chcieliby postawić kropkę na D albo kropkę na końcu tego zdania, które brzmi: byłem dzisiaj w pracy, co? 12 minut po godzinie 9, to my wam tak zagramy, żeby wam się jeszcze bardziej zachciało. No, albo chociaż trochę, jak macie takie podejście, że no, dzisiaj to dobrze byłoby mieć wolne. Sylwa Bampa w Melo.

0: Bar Sophie Trips w Melo. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Dziś mamy wtorek, 18 minut po godzinie 9. Mamy też mnóstwo waszych odpowiedzi na pytanie, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Były takie propozycje. A teraz przeproś ładnie kolegę. Fajne. Nie możesz mieć wszystkiego, czego chcesz. To też jest dobry tekst, nie? Do szefa.
1: Pewnie.
0: Nie musisz wszystkiego rozumieć. To też mi się podoba. Ja wiem, co ty sobie skojarzyłeś teraz. Ja wiem. Uwaga, to też jest dobre. Nie obchodzi mnie, kto zaczął. No, a wasze propozycje?
2: Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie.
0: Oho.
3: Nie dyskutuj ze mną.
0: No jasne.
4: Uspokój się, bo za chwilę ci dam powód do płaczu.
0: Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi.
5: Ale z ciebie słodziak.
6: Idź do swojego pokoju, zacznij się uczyć, a jak mi się zachce, to cię zapytam.
7: Jak się zaraz nie uspokoisz, to możesz mieć problemy, ale cię dzisiaj babcia wystroiła.
0: Piękne to, no. I jeszcze na koniec.
8: To nie czułeś, jak ci leci?

0: Thomas Gray, Heaven w Melo Radio i energetyczna muza, która zawsze działa na was mega dobrze od samego rana w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy już prawie w pół do dziesiątej, to co, jakaś mała przerwa na kawę? Słuchajcie, a piliście kiedyś kawę z Rihanną? Nie? No to ja załatwię za chwilę, żeby była Rihanna w Melo i Disturbia, a wy ogarnijcie temat kawy.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na zakupy już 19 września o godzinie 10. Nowa Wieś, ulica Platynowa 3. Z tej okazji wielkie obniżki cen, a do tego wyjątkowe promocje. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. I jeszcze 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap! 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Po reklamie. Meloradio Iława na 90,2 FM.

Dio, Chris Brown w Melo Radio. Tak dla was gramy i oprócz tej energetycznej muzy, to dołożymy wam jeszcze coś, od czego też na pewno sporo energii u was się pojawi, bo mamy szybką kasę. 200 do zgarnięcia. No, tylko uwaga, uwaga, trzeba wbijać na meloradio.pl. Czekamy na wasze pomysły, zaskoczcie nas czymś oryginalnym, fajnym, odjechanym. Na co przepuścicie te pieniądze? Dostaniecie je tak od ręki, jak już do was zadzwonimy i pomysł się spodoba, no to szansa na to, żeby go zrealizować. Tylko co to takiego jest, co chodzi wam po głowie i co moglibyście dzięki tej szybkiej kasie ogarnąć, co? Wchodźcie na meloradio.pl, dołączajcie do tej zabawy, no i zgarniajcie szybko, szybką kasę od Meloradia. 200 czekamy na was na meloradio.pl i na wasze fajne pomysły. Za 17:10. Ponoć na mnie

0: Ale mega klimatyczny numer, co? I fajnie buja, dobra, nie pytajcie, już mówię, to Lost Frequencies i Paraiso w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i Marie Fraes. No i na ten numer możecie też głosować, bo to propozycja do 30 Melo Radio, także wbijajcie na meloradio.pl.
1: A już o 10 zagramy
0: Bibi Rexha i David Guetta w Melo. No i jasne, że będzie Adi też już za chwilę. Przywita was w Melo Radio, a my słyszymy się jutro. Super wtorku. Waldek Darłak, cześć, hej.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na zakupy już 19 września o godzinie 10. Nowa Wieś, ulica Platynowa 3. Z tej okazji wielkie obniżki cen, a do tego wyjątkowe promocje. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. I jeszcze 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap! 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Nie to.
9: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Porekla.

ostatni dziś zaglądamy na drogi w Iławie. Pamiętajcie o rowerzystach i motocyklistach. W ciągu dnia ich na drogach przybywa, każdy może pojawić się w miejscu, którego wcześniej nie braliście pod uwagę. Przy zmianie kierunku jazdy warto więc dokładnie spojrzeć w lusterka i sprawdzić martwe pole. Wtedy od razu łatwiej ocenić, co dzieje się obok nas. Słońca, mało chmur i raczej brak opadów deszczu. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Iławie. Termometry maksymalnie pokażą 20 stopni i taka będzie również odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany i nie powinien nam dokuczać. W normie mamy również ciśnienie. Jutro szykuje się podobny dzień, chociaż temperatura delikatnie pójdzie w górę. A w czwartek możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu.

0: To są newsy Meloradia Iława.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W najbliższy piątek na boisku w parku w Fijewie szykuje się turniej piłkarskich wspomnień. Jedną z największych atrakcji będzie udział w wydarzeniu byłego reprezentanta Polski Sebastiana Mili. Początek o godzinie 18. Zjawiskowe przeloty, nietypowi goście i pola pełne migrujących ptaków. Trwa intensywny czas dla miłośników ornitologii. Swoje obserwacje można dzielić z innymi, mówi Krzysztof Pawlukoić ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda.
2: Już teraz na przykład lecą ptaki drapieżne, takie małe sokoły, kopczyki, które można zobaczyć i widzę w internecie też w tych aplikacjach do obserwacji ornitologicznych. To jest taki mały sokół, wyglądają bardzo atrakcyjnie.
1: Teraz pozostaje już tylko wypatrywać kolejnych skrzydlatych gości. Na koniec jeszcze sport. Piłkarze ręczni Aqua Instal Jeziora Kiława dobrze rozpoczęli nowy sezon pierwszej ligi. W pierwszym meczu Iławianie pokonali u siebie SPR Wybrzeże Gdańsk 51-28. W następnej kolejce Jeziorak zagra na wyjeździe z MKS Handball Czersk. Za godzinę powiem za to więcej o apelu policji w związku z dzikimi zwierzętami.
3: Zbliża się 10:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Mieszkańcy województwa lubelskiego niemal codziennie dostają alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. W takich sytuacjach trzeba postępować zgodnie z komunikatem, a kiedy słyszymy alarm, trzeba szukać schronienia. Nie zawsze jest to schron, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: Czasami będzie to garaż podziemny, piwnica, a w przypadku mieszkań po prostu miejsce, w którym nie ma okien.
3: Mieszkańcy dokładnie powinni zapoznać się też z poradnikiem bezpieczeństwa. Teraz Norwegia. Koncern Equinor został zgłoszony na policję. To za naruszanie praw pracowników. Padł rekord przywozu węgla do Polski. Import wzrósł o 168%. Dane podała Agencja Rozwoju Przemysłu. 5 polskich klubów piłkarskich zarobiło już 12,6 miliona euro w europejskich pucharach, ale tylko Lech i Jagiellonia grają dalej.
5: Na zegarach 10:00, siemanko, ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, to my już gramy. To wiecie, zaczynamy, walczymy z wtorkiem jak zawsze i to będzie walka wygrana. Bibi Rexha, Sad Girls, to na początek, siemanko.

Dawidka, Poza Tobą Nic, czyli no nie skłamię Was mówiąc, że jedna z ostatnich ulubionych piosenek u mnie. Naprawdę świetnie się tego słucha, szczególnie wieczorem na spacerze. No właśnie, a teraz pogadajmy, co słychać u tej fantastycznej dziewczyny. Widziałem, że doskonale bawiła się z Wami na Great September, także w ogóle rewelacja, że mieliście okazję tam być razem z nią, ale widzę, że pani Liwka też obwieściła w swoich mediach społecznościowych, że idzie na urlop, czas trochę odpocząć, podziękowała za cały letni sezon koncertowy. Też miałem okazję jej posłuchać m.in. na scenie z Taco Hemingwayem, także no, było naprawdę fajnie. Liwka, odpoczywaj i wracaj, bo czekamy na Ciebie. A tymczasem Nicki Minaj i Starships, mam nadzieję, że to kojarzycie, bo to bardzo dużo pozytywnej energii.

0: Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio. Robina Schulza znamy, uwielbiamy, bardzo szanujemy. No nie bez powodu, bo przecież ten jegomość pojawił się niejednokrotnie w dobrym Melo i będzie do usłyszenia też w trakcie tego weekendu, także bądźcie czujni. A z tym Take It Slow to facet ma rację, weźcie sobie to trochę do serducha. Muzycznie za chwilę coś dla osób, które lubują się w serialu Dom z Papieru, My Life's Going On, Burak Jeter. To jedyny Burak, którego szanuję w sumie.
1: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na zakupy już 19 września o godzinie 10. Nowa Wieś, ulica Platynowa 3. Z tej okazji wielkie obniżki cen, a do tego wyjątkowe promocje. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. I jeszcze 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Citroen.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
16: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
15: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Dims Bambi, lecę, bo chcę. No my też lecimy w stronę weekendu, mam nadzieję. Słuchacie Meloradia i też szybkie przypomnienie dla osób, które potrzebują coś takiego miłego zrobić dla siebie, ale akurat może brakuje hajsu. Słuchajcie, jest, pogadajmy szczerze, dobra rada od wujka Adriana. Mamy szybką kasę, mamy 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie, a jedyne, co powinniście zrobić, to się po prostu po to zgłosić, a możecie to zrobić na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie, tam piszcie, na to chcecie to wydać. Im bardziej kreatywne pomysły, tym lepsze. To Biro Meo, Fly High, no to odlot.

0: Armin van Buuren Everlasting i podkręcanie tempa w najmocniejszym wymiarze, czyli coś, co potrzebujecie i coś, co lubicie najbardziej. A my zbliżamy się powoli do godziny 11, co oznacza, że dowiemy się co nowego o tym, co w kraju i na świecie. Powiemy też trochę o pogodzie, także bądźcie blisko, same ważne info.
1: A już o 11 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. Chyba nie muszę tego mówić, ale tylko przypomnę, że to przecież sample Rihanny, także fajnie, że Eli Oaks chwycił za coś, co wszyscy kochamy i uwielbiamy, ale w jego aranżacji brzmi to znacznie lepiej.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.
1: Najlepsze melo jest tylko u nas.
6: Bo nie warto stać w miejscu.
7: Bo liczy się dobra energia.
6: Bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: My wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
5: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na zakup.

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: O reklamie. Meloradio Iława na 90,2 FM.

0: 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia, sporo słońca i mało chmur. Tak ma wyglądać dzisiaj pogoda w Iławie. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Warto też sięgnąć po kawę lub herbatę. Jutro będzie nieco więcej chmur na niebie, ale zrobi się też cieplej i temperatura podskoczy do 23 stopni, a w czwartek zrobi się chłodniej i możemy spodziewać się już przelotnych opadów deszczu.
1: To są newsy Meloradia Iława.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Uwaga na dzikie zwierzęta na drogach. Policjanci apelują do kierowców o ostrożność w pobliżu lasów, pól i łąk. Trwa rykowisko jeleni, a w tym okresie zwierzęta częściej wychodzą na drogi, mówi Rafał Syczew z policji.
2: Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach przebiegających przez tereny leśne. Trwa okres godowy jeleni i łosi, a zwierzęta w tym czasie są bardziej aktywne i mogą nagle pojawić się na jezdni. Zwracajmy uwagę na znaki ostrzegające przed dziką zwierzyną, dostosujmy prędkość do warunków ruchu i zachowajmy szczególną czujność.
0: Warto więc pamiętać o tym, by zdjąć nogę z gazu i rozglądać się uważnie. A skoro o bezpieczeństwie za kierownicą mowa, to przypominamy, że odcinek drogi powiatowej między Karasiem a granicą powiatu w Szeple-Żyźnie jest zamknięty. Drogowcy przygotowują tam trasę i układają nową nawierzchnię. Utrudnienia potrwają do 2 października. Z kolei do końca października w Iławskim Porcie Śródlądowym działać będzie punkt informacyjny dla żeglarzy. Na miejscu można otrzymać mapy czy przewodniki. Punkt jest czynny codziennie od 7 do 19. Za godzinę powiem za to nieco więcej o nowych ofertach pracy w regionie.
3: Już prawie 11, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Ceny paliw coraz wyżej, ropa na światowych rynkach idzie w górę. Prognozy są dalekie od optymistycznych, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
4: Przełamaniem 8 i 9 zł za litr jeszcze w tym tygodniu.
3: Paliwo po 10 zł za litr to prawdopodobny scenariusz. Służby wyeliminowały zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne. To najnowszy komunikat żandarmerii w sprawie drona zabezpieczonego w Bałtyku przez wojsko. Maszyna została znaleziona w morzu wczoraj. Nagrody Emmy rozdane. Wielcy wygrani to twórcy Wdowiej Zatoki. Serial uhonorowano 14 nagrodami, ale najlepszym serialem dramatycznym drugi rok z rzędu okazał się The Pitt. Magdalena Frech awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju w Guadalajarze. Pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1, 6-4.
5: Siemanko, godzina 11 na zegarach. Fajnie, że jesteście, no bo jesteśmy tutaj razem i walczymy z tym, żeby szybciej pojawił się weekend. Ja jestem Adi i jestem też z wami do 14. Zaczynamy od tego, co obiecałem, że będzie. Eli Oaks, Breaking Dishes, bo kiedy inni gadają, my już gramy.

Axwell, Whatever Tears You On w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo we wtorek. A dzisiaj kalendarz świąt nietypowych znowu chce nas zaskoczyć i to bardzo dobrze, bo to się w sumie przyda. 15 września, dzień olewania systemu. Jak to obchodzić? Wydaje mi się, że akurat interpretacja jest tutaj dowolna, ale nie żebym namawiał do złego, ale tak trochę olać rzeczy w robocie, to myślę, że nawet na zdrowie by człowiekowi wyszło. Oczywiście uważajcie z tym, żebyście nie zostali złapani, ale też wrzućcie trochę generalnie na luz. Tak jak Ray Dalton, to jest facet, który na co dzień bez przerwy chodzi w dresach. All We Got, jedna z najlepszych piosenek od niego.

Griffin i World Away specjalnie dla osób, które marzą o podróży. Być może właśnie widzicie to, jak pięknie podróżujecie po Hiszpanii, może jakiejś Portugalii, cokolwiek to jest, nie uciekajcie z tej fantazji. No bo my muzycznie też podróżujemy po całym świecie. Będzie za chwilę pan, którego bardzo, ale to bardzo dobrze znamy, między innymi z tej amerykańskiej sceny. No będzie między innymi też Alok, będą Galantis, będzie Alan Walker, czyli tak naprawdę Robert Lewandowski. Słuchacie Freak Fightów, więc wiecie, o co chodzi.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 stówy w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na zakupy już 19 września o godzinie 10. Nowa Wieś, ulica Platynowa 3. Z tej okazji wielkie obniżki cen, a do tego wyjątkowe promocje. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. I jeszcze 20 rat 0%. RSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Ej... Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
11: Hot doga poproszę!
10: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Galantis No Money. Spokojnie, ja mam na to sposób. Słuchajcie Meloradia, czyli najgorętszego brzmienia w całym kraju, a może i na całym świecie. I właśnie odnośnie tego tytułu No Money, to tylko przypomnę. Ziomki, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Działajcie, wbijajcie od razu na meloradio.pl, bo ta kasa dzisiaj zostanie rozdana komuś z was. I im szybciej to zrobicie, tym tak naprawdę lepiej dla was. 200, a nawet 500 złotych. Meloradio.pl, do dzieła. Już teraz Alan Walker razem z fantastyczną Ava Max. Tak, była moim crushem. Fate, już teraz.

0: No i to jest brzmienie prosto z Niemiec. Neptunika, What If? No właśnie, co jeśli? Podobny tytuł ma też Wiktoria Kida przecież, który gramy na antenie Melo Radia, także się fajnie złożyło. A o tym, co dokładnie w newsach, usłyszycie już za chwilę. Będziemy też informować, co w pogodzie, bo co by nie było, jesień idzie i warto wiedzieć, jak się ubrać.
1: A już o 12 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. Nie żebym lubił ogień, ale ten muzyczny nawet, powiem szczerze, mi odpowiada i tego podkręcania tempa będziecie mieli znacznie więcej już po 12.

Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Pogoda.
2: Sporo słońca, mało chmur i całkiem przyjemna temperatura. Do 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia, tyle bowiem pokażą termometry w Iławie. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro możemy spodziewać się podobnego dnia, ale temperatura podskoczy już do 23 stopni. Natomiast w czwartek tutaj prognozowane jest ochłodzenie do 17 stopni. No i ponownie możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu.
1: To są newsy Meloradia Iława.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Wędkarze, którzy korzystają z jeziora Jeziorak, zwracają uwagę na problem ogrodzonych pomostów. Utrudniony jest także dostęp do brzegu, co może stanowić problem także dla służb ratunkowych, mówi Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława.
3: Próbuję to porządkować w sposób tutaj administracyjny. Właściciele terenów tych swoich przyległych do wód, niektórzy nie przestrzegali tego, że ma być wolna przestrzeń, tylko ogrodzenie zostało doprowadzone do samej wody.
2: Teraz jednak właściciele takich ogrodzeń muszą liczyć się z mandatem do 7,5 tysiąca złotych. Przechodzimy do informacji dla kierowców. Droga powiatowa z Iławy do Radomna zostanie przebudowana jeszcze w tym roku. Inwestycja pochłonie blisko 5 milionów złotych. Prace wstępnie mają zakończyć się 11 grudnia. Na koniec jeszcze jedna informacja. W Iławie praca szuka człowieka. Urząd Pracy opublikował najnowsze oferty zatrudnienia. Wolne etaty znajdziemy na stanowisku cukiernika, brukarza czy asystenta do spraw księgowości. A więcej szczegółów na ten temat znajdziecie oczywiście jak zawsze na stronie internetowej placówki.
4: Mamy prawie południe, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Po rosyjskich atakach dronowych przy polskiej granicy Polska liczy na odpowiedź NATO. Nasz kraj może wnioskować na przykład o pilne konsultacje. To też moment, by oczekiwać od sojuszników konkretów, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
5: Czas najwyższy, żeby sojusz zareagował konkretną odpowiedzią na te działania prowokacyjne.
4: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte mówił z kolei, że odpowiedzią będzie jeszcze większe wsparcie dla Ukrainy. Inflacja w sierpniu wyniosła 3,4%, to dane GUS. W lipcu wynosiła 3%. Pentagon przyznał, że Stany Zjednoczone rozmieściły broń w kosmosie, ma znajdować się na orbicie okołoziemskiej. Liczba stulatków w Japonii po raz pierwszy przekroczyła 100 tysięcy. To już 56. rok z rzędu, w którym odnotowano wzrost tej grupy wiekowej.
6: Eluwina, siemano, jest 12:00, ja jestem Adi i mówię wszystkim bardzo serdeczne siemanko, no bo trzeba, wiecie, współpracować. Ja wiem, że wam się nie chce, mi też się nie chce, ale piękne jest to, że wspólnymi siłami można więcej. Także razem świat zdobędziemy. Shimza, fire, fire, kiedy inni gadają, my już gramy.

Lila Yokes i Reasons w Meloradiu. Każdy ma swoje powody do tego, by... na przykład wejść na Instagrama Meloradia. No właśnie, mówię o tym też dlatego, że na pewno pamiętacie, byliśmy na tegorocznym Tomorrowland. Nie, że się flexujemy, ale trochę też. Lila Yokesa tam też znajdziecie. Opowiadał między innymi o tym, co u niego. Także wpadajcie, zobaczymy też między innymi, jak idzie mu wypowiadanie naszego słynnego hasła "Podkręcamy tempo". To wszystko, do zobaczenia. Może być tak, że zrobicie duże oczy, ale za to odpowiada już Smolasty.

0: Kygo i Take Me Back w remiksie Robina Schulza i to się nazywa piękna współpraca, która owocuje. No tym, że chłopaki na pewno spotkają się jeszcze raz, by zrobić coś muzycznie. Może uda się, że spotkamy ich na jednej scenie. Wiecie, to byłoby piękne przeżycie, także trzymamy za to mocno kciuki. Jak będę coś wiedział, oczywiście, że dam wam znać. A w tej godzinie wujek, soku i pogwarzymy, czyli coś, w czym się zakochałem ostatnio.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na zakupy już 19 września o godzinie 10. Nowa Wieś, ulica Blat-

0: Rat 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: Słuchaj Trzydziestki Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Meloradio i Ława.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie.

mi ten kawałek do reklamy. To jest Melo Radio.

Chris Brown, Benny Benassi i Beautiful People. I to z dedykacją dla was, bo wy wszyscy jesteście piękni. Piękny jest też łoś Emil, który trochę nawywijał. Słuchajcie, czytam o przypadku, który miał miejsce na warszawskim dworcu centralnym. Tam pojawił się na torach dosyć nietypowy gość i właśnie już wiecie, że jest to wspomniany łoś Emil, który no wtargnął na tory, ale całe szczęście nic się tam nie wydarzyło. Co prawda no z tej sytuacji wyniknęły spore utrudnienia w ruchu, ale najważniejsze, że zwierzę zostało bezpieczne. I to jest moim zdaniem łoś super ktoś i proszę się na niego nie denerwować. Facet po prostu zgubił drogę do domu. Marlon Hofstadt, I Like, to już teraz.

0: Criss Cross Amsterdam i My Oh My w Meloradio, tak? Podkręcamy tempo. No ciekawy jestem, ile osób z was było w stanie sobie przypomnieć oryginał. No ja jestem już tak stary, że pamiętam i nawet powiem wam, że pojawiła mi się taka... Pojawiła, no zakręciła łezka w oku z powodu nostalgii.
1: A już o 13 zagramy
0: Topic Becky G, Sorry Papi. Tego numeru też się nie mogę uwolnić, ale tylko przypomnę, że możecie na niego głosować w ramach 30 Meloradia. Zróbcie to, bo kolejne notowanie w piątek po 18.

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetacyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: 50 i 2 FM.
1: Zbliża się 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Europoseł Grzegorz Braun traci immunitet. Zdecydował o tym Parlament Europejski. Polska zyska nowoczesną linię łączącą Białystok z Ełkiem. No i to będzie trochę kosztować, bo 5 miliardów złotych. Taki rekordowy kontrakt podpisano na kolei. Młodzi nie szukają na sklepowych półkach polskiego jedzenia. Dlaczego? Mówi pomysłodawczyni kampanii Dobry Smak zaczyna się w Polsce dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
2: Dla młodych dużą barierą jest cena. Wskazuje ją ponad 4 na 10 badanych. Znaczenie mają również dostępność polskich i lokalnych produktów oraz ich czytelne oznaczenie.
1: 45% pytanych sięga po polskie produkty. Szykuje się serialowy hit. Jutro premiera Lalki. O tej ekranizacji książki Bolesława Prusa pisze m.in. New York Times.
3: Siemanko! 13 na zegarach. Witam serdecznie. Witajcie na pokładzie. Siadajcie wygodnie, bo my tu musimy grać. I to bardzo mocno. Topic Becky G, Sorry Papi. Kiedy inni gadają, my już gramy. Wiadomo.

Swedish House Mafia, Happiness is so sad. I to jest bardzo poetycki tytuł. Nawet trochę bym powiedział, że filozoficzny. Czy można się do tego tytułu odnieść na maturze? Oczywiście, że tak, bo to jest tekst kultury. Jak pani od Polaka wam powie, że nie, to jest w całkowitym błędzie. Ale teraz nie o tym, bo Swedish House Mafia, widziałem, że mają bardzo ambitne plany na 2027 rok. Jakieś gigantyczne wydarzenie. Na razie wszystko jest owiane tajemnicą. Wiemy, że będzie to miało miejsce w Europie. O co dokładnie chodzi? Nie wiem, ale bardzo chcę się dowiedzieć. Dlatego jak coś będę wiedział, możecie być pewni, że usłyszycie o tym na antenie Meloradia. A teraz na falach Rockstone.

Say Something. No powiedz coś, to Sonny Fodera, z którym się zakumplowaliśmy jeszcze lepiej podczas Sunrise Festival. Wspominamy tę imprezę naprawdę dobrze, bo była piękna pogoda, genialna atmosfera, no i najlepsi ludzie na świecie, czyli słuchacze Meloradia. Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że mogliśmy was tam złapać. A w tej godzinie jeszcze a propos łapania, Catch Blank and Jones, tu Meloradio.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Proszę, się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Citroën.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: And get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Mark and Jones i Catch, łapcie okazję, póki możecie. No bo czy nie jest okazją fakt, że macie do zdobycia 200, a nawet 500 złotych? Ludzie, wiecie co, aż się rozsiądę trochę wygodnie. Porozmawiajmy konkretnie o biznesie, o interesach. 200, a nawet 500 złotych jedynie za to, że napiszecie, na co chcielibyście to wydać. No. Czy to nie jest uczciwe? Wiecie, w Ojcu Chrzestnym oni tam poruszali różne wątki, ale to jest prostsze, to jest łatwiejsze. Tu nie ma ślubu córki, tu po prostu trzeba wejść na stronę internetową, napisać i zgarniacie. 200 albo nawet 500 złotych. Na co chcecie? Może być nawet na karnawał. Gipsy PZ już teraz.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Thomas Gray, jego Heaven w Meloradio, to jest mój ziomek od pompeczek. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się złapiemy. No, powoli się zbliża godzina 14. Mikołaj Kujawiński w studiu, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Gdzie masz igę?
1: Ja wiesz co, nie wiem.
0: Czy myślisz, że znowu poszła robić macze?
1: Być może, chociaż mam nadzieję, że nie, bo wiesz, nowe studio, nowe dywany.
0: Wszystko
1: nie można nic wylać.
0: Lepiej uważać. Mhm. Dziękuję pięknie za dzisiaj.
2: A już o 14 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High. To tym zaczniecie. Stary, obiecaj mi jedno.
1: No.
0: Nie wpuszczaj jej z tą baczą tutaj.
1: Dobra, zamknę drzwi. Będę trzymał z drugiej strony, żeby nie weszła.
0: Dzięki, na razie.

0: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
2: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Przywrócono pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych. To tam w środę doszło do wypadku na przejeździe kolejowym. Dwa niewybuchy jeszcze z czasów II wojny światowej znaleziono w Brzezińce koło Oświęcimia. Pociskami zajęli się saperzy. Polacy są przeciążeni pracą, tak uważa 40% pytanych. Firmę, która stwarza atmosferę presji, da się wyłapać już na etapie rekrutacji, mówi Michał Piernik z Grafton Recruitment.
5: Rekruter nie potrafi jasno określić zakresu zadań, stanowisko brzmi jak wszystko i nic. Czy też narracja samego menadżera o pracy, w której się podkreśla tempo, ambicje, odporność na stres czy dynamiczne środowisko.
4: Najwięcej przemęczonych jest w grupie 45+. Około 5000 uczestników Igrzysk Azjatyckich zamieszka na statku. Powód? Brak wioski olimpijskiej.

0: Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy wtorek. Słuchajcie, jechałam komunikacją miejską do pracy.
2: No i co tam ci się przydarzyło, bo ty zawsze masz jakieś przygody w autobusach.
1: Jeżeli jecie, to przestańcie. Pan obok mnie obcinał paznokcie, nie wiem dlaczego.
2: Ale u nóg czy u rąk?
1: Na szczęście u rąk.
2: No wiesz, różnie bywa, nie? Chociaż faktycznie sezon letni się skończył, sandały poszły w odstawkę. My już wszyscy ciągamy, no ciągamy nosamy. O właśnie, w ten
1: o, tak.
2: Także co, no życzymy wam zdrowia.
3: Zdrowia! Zdrowia! Jeszcze raz zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze.
1: O, pięknie powiedziałeś, tak.
2: Tak jest. A wiesz co Iza powiedziała o sprzątaniu?
1: Że bardzo lubi to robić?
2: Nie, ale to sprawdzimy na pewno w tej godzinie.

0: Shadows of the Night w Meloradiu. Ja chyba odnalazłam swoją siostrę bliźniaczkę, tak
1: wiesz,
0: mi się coś wydaje.
1: Że ja chyba też. Przynajmniej w tej jednej kwestii się zgadzamy. Chodzi o sprzątanie, drodzy państwo, o sprzątanie.
0: Nikt chyba nie lubi tego robić.
1: Tak, i Iza Kuna powiedziała, że też nie lubi sprzątać, a dlaczego? Oto są argumenty.
2: No nie mam siły, bo ja nie lubię i bo chyba też nie umiem.
0: I tyle.
1: Rel.
0: No nie umiem sprzątać.
1: Ja też tak zawsze mówię. Nie chce mi się.
0: Nie umiem.
1: Nie lubię. Nie umiem. Zresztą ja mieszkam sam, nie? To komu to przeszkadza?

0: uwielbiam twojego chłopaka.
1: O, jest to mega kochane, przekażę mu. Fajnie, że jest tak wesoło u nas w studiu radiowym, o to chodzi.
0: Tak jest, jest wesoło i wesoło też jest na rynku w ogóle dóbr konsumenckich.
1: Wiem.
0: No moim zdaniem jest wesoło, bo ja na przykład mam Abibasy dzisiaj.
1: Podróbki?
0: Tak, i się fucim. Spryskałem.
1: Dramat. Słuchajcie, mnie boli serce. Ja mam może taki statement...
0: Taki bogacki,
1: no
0: bo
1: nie, no nie o to chodzi. Uważam, że jeżeli cię nie stać, to nie kupuj.
0: No Iga, mógłbym ci powiedzieć dokładnie to samo. A i tak by się skończyło, dobrze wiemy jak. No właśnie, bo Polacy podobno rok do roku kupują coraz więcej podróbek.
1: No i po co? Jest tyle tanich, fajnych firm.
0: Jest, ale z drugiej strony, ja powiem tak. Posiadam słuchawki, które są chińskim klonem słuchawek znanych i bardzo drogich.
1: Z jabłuszkiem.
0: Kosztowały bardzo niewiele, a grają dokładnie tak samo. Moja teoria jest taka, że one wszystkie powstają w jednej fabryce.
1: Ale okej. Taka podróbka jest w porządku, ale jeżeli...
0: No ale to w takim razie jak rozróżnić? No to może ludzie tacy...
1: Ale bo mi chodzi o takie podróbki, na przykład jak masz znane torebki i ktoś robi podróbki.
0: Nie, wiesz, ja nie mówię o takich podróbkach, jak się kiedyś na stadionie dziesięciolecia kupowało.
1: No to nie jest dobre.
0: Po prostu takie, co wychodzą z chińskiej fabryki, produkującej dokładnie to samo, tylko, że wiesz, ograniczona jest
1: podaż. Czy to jest podróbka? To jest po prostu inna wersja.
0: No tak, troszkę nielegalna, ale działająca tak samo, więc w sumie po co przepłacać? Dajcie znać może, czy korzystacie, nie? Z jakichś podróbek na WhatsAppie Meloradio.
1: Dobra, czekamy.

0: Oryginalny numer od Lost Frequencies, Mario i Froes, Paraíso. A wracając tak jeszcze na chwilę do podróbek, Karol napisał, że ma na stanie gadki Galvina Paina z bazaru właśnie.
1: Były tanie, ciekawe czy wygodne.
0: Ale o bieliźnie też jeszcze w tej godzinie porozmawiamy.
1: I o Rianie.
0: Yeah.
2: Meloradio Iława na 90.2 FM. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Oszczędzania są zawsze na plusie.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. Po reklamie.
7: Meloradio Iława.

0: I found you w Melo Radio. Słuchajcie, społeczeństwo jest podzielone, bo jest taka reklama w internecie.
1: No.
0: Rihanna rzekomo wywiesiła wielkie majtki w Nowym Jorku, żeby zareklamować.
1: Też, tak, tak, mają rzucać taki cień na drogę, na ulicę.
0: Tak, i to jest reklama jej marki, ale żaden mieszkaniec Nowego Jorku tego nie widział, więc być może jest to wygenerowane w AI.
1: No dobrze, no to jak ktoś jest w Nowym Jorku, to poprosimy o zdjęcie majtek Rihanny. Ty, poczekaj, Didi do mnie pisze, co jest grane.
0: Uważaj na ASAPa.

0: wiosna.
1: Jak to wiosna?
0: Chciałabym bardzo. No o wiośnie będzie w newsach.
2: Ja wiem, że jest jesień.
0: Ale o wiośnie w Polsce. Tak, idzie wiosna.
1: No to są bardzo dobre informacje na dzisiaj.
3: A już o 15 zagramy
1: Magnetic The Bauza.
2: I u nas też czuć wiosnę na antenie Melo Radia. Ten numer punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
2: to my już podkręcamy tempo.
4: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
18: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
17: A gdzie tak jest?
18: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
19: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
20: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
19: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
21: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł, a do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta, Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: Pijany 17-latek jechał na hulajnodze i prawie potrącił policjantów. To historia z Zielonej Góry, mówi Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej.
3: Młody chłopak poruszał się po deptaku ze zbyt dużą prędkością. Nie zwracał uwagi w ogóle na osoby piesze, nie zachowywał należytej ostrożności.
2: Miał 1,5 promila alkoholu. Wulkan Etna wciąż nie śpi, dlatego lotnisko w Katanii na Sycylii będzie zamknięte dziś do godziny 22. Port radzi, by sprawdzić status swojego lotu. Miliarder Bill Gates nie pozostawia złudzeń. Jak mówi, żaden rząd nie jest gotowy na zmiany, jakie wprowadzi sztuczna inteligencja. Do niedawna podchodził do niej optymistycznie. Na progu jesieni ponownie zakwitły magnolie i pierwiosnki. Tak jest w Łodzi, a to wszystko przez pogodę, która bardziej przypomina wiosnę.
1: I mamy godzinę 15. Słuchacie Freak Fightu. Zapraszamy Was z Mikołajem do Hiszpanii.
0: Tak jest. Tam... No dzieje się. Dzieją się rzeczy
1: gorąco.
0: Niestworzone.
1: Iga, Mikołaj, hej.

0: Cynical, to Two Colors, Meloradio, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: A Anna Lewandowska to jest nasz crush. Zarówno mój, jak i Mikołaja. My uwielbiamy Anię Lewandowską za jej...
0: Ja bardziej Roberta, no ale okej, mów dalej.
1: Za jej całokształt i Anka Lewandowska, słuchajcie, bo teraz mieszka w Stanach Zjednoczonych właśnie z Robertem, pojechała do Barcelony, do Hiszpanii odwiedzić znajomych,
0: jak
1: bo się stęskniła.
0: I tak se poleciała do Barcelony?
1: Sama.
0: Sama poleciała i co? I teraz Robert został z dziećmi i on będzie teraz płakał, że musi dzieci kąpać albo coś takiego, nie?
1: Ale ona musiała odwiedzić Alvaro.
0: A, racja, no tak.
1: No spokojnie, trzeba dzielić uwagę.
0: No nic, do dobrej pogody życzymy.

0: David Guetta. Justin Bieber.
1: No to nie można tak Justina pozostawić.
0: To you w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, nasz wydawca...
1: O! Wyłączyłaś sobie mikrofon.
0: Komputerem. Przepraszam. To w ogóle było mega dziwne. Nasz wydawca znalazł bardzo dziwny artykuł, z którym się zupełnie nie zgadzam. Mianowicie... Nie powinno się analizować związków z czatem GPT, bo podobno ten czat mówi ci to, co ty chcesz usłyszeć.
1: To ten, co wkręcał ostatnio typowi, że jest Jezusem i się tam skończyło prawie tragedią. Mówimy o tym samym, tak?
0: Mówimy o tym samym, natomiast niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie analizował swojego związku z czatem GPT.
1: To dawaj jakiś kamień. Leży tu jakiś?
0: Nie, nie ma żadnego kamienia.
1: Masz szczęście, że nie ma.
0: Bym już jutro do pracy nie przyszła prawdopodobnie. Nie, no słuchajcie, no mi się zdarza czasami analizować swój związek.
1: No ale to jest, to nie myśli, to jest takie, wiesz...
0: Ale świetne porady mi daje.
1: No, ale to ona ci nie daje porad takich, wiesz, obiektywnych, tylko ci pisze to, co chcesz usłyszeć.
0: Nie, na przykład ostatnio mi czat napisał tak, nie przejmuj się, idź na zakupy, rozładuj emocje.
1: No tak, wydaj wszystkie pieniądze, nie?
0: Działa, działa, jest mi lepiej. To.

0: All of My Love w Melo Radio. Słuchacie Freak Fightu, a my chyba się hajtniemy, Mikołaj, wiesz?
1: Ale to są drogie rzeczy, zwłaszcza jak chcesz, żeby na twoim weselu zagrał ktoś taki, no nie wiem, taki, wiesz, taki najlepszy w Polsce.
0: No ja chcę bardzo.
1: No to sprawdzimy, ile trzeba zapłacić Zenkowi.

0: Szedka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Warki w super niskich cenach.

0: Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: O reklamie. Meloradio i Ława.

0: BFF, ja Mikołaj, już szukam sukni ślubnej. Salę już znalazłam dla nas. To teraz tylko wykonawca.
1: No to Zenek może. Wiesz,
0: spoko, fajnie.
1: No taki przyjemny gościu. I nie bierze jakoś dużo. Za jedną piosenkę raptem 35 tysięcy.
0: Za jedną piosenkę 35 tysięcy złotych?
1: No tak, no bo jak chcesz, żeby zagrał dwie, to już będzie 50.
0: Wow, mnie nie stać. Ty stawiasz?
1: Mogę ci zaśpiewać. Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
0: Zrywam zaręczyny, zrywam.

0: Neptunika. What if? Tak podkręcamy tempo właśnie w Melo Radiu, a tutaj zacytuję taki polski klasyk. Wystąpiliście tutaj w pięciu i zatańczyliście Brad Gensa. Taniec na głowie, jak ktoś nie wie.
1: Świetnie, że o tym mówisz, bo w newsach będzie o breakdance'ie.
0: I będzie ich więcej niż pięciu.
2: A już o 16 zagramy!
0: I like Marlon Hofstadt i South Star.
1: Ale podkręcimy tempo punktualnie o 16.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już gramy.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka. Tu zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
12: Praca,
11: szkoła,
12: korki.
11: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
12: Od rana dużo pozytywnej energii.
11: Jeszcze fajniejszą muzę.
12: Świeże trendy prosto z sieci.
11: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
12: Od poniedziałku do piątku.
11: Już od 6:30.
12: Podkręcamy tempo.
11: Waldek Darłak.
12: Marcin Sikora.
11: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: słuchaj na 90.2 FM. Co jest grane w Iławie?
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu będziecie mogli wybrać się na film 100 dni, misja Zeus. Główny bohater Kapsel i jego ekipa wkraczają w dorosłość, lecz kiedy pojawia się misja mogąca odmienić przyszłość wielu ludzi, muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. A godziny seansów znajdziecie na stronie Kina Pasja. Już 27 października w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się 11. Festiwal Gwary Lubawskiej. Wydarzenie ma promować dziedzictwo kulturowe regionu. W programie przewidziano występy różnych grup wiekowych. Nie zabraknie muzyki, przyśpiewek, regionalnych strojów i rekwizytów. Początek o 10 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. A na koniec propozycja dla tych, którzy lubią się pośmiać. Już 26 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Lubawie wystąpi kabaret Trzecia Strona Medalu. Artyści zaprezentują program Kryzys Złotego Wieku. Nie zabraknie tu premierowych skeczy i humoru dotyczącego współczesnych czasów. Początek o 20.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Mają być ostrzejsze kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Za wjazd na przejazd przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle.
4: To odpowiedź na katastrofę kolejową pod Radomiem. Śmiertelny wypadek w Tatrach w rejonie Zawratowej Turni. Turysta spadł z dużej wysokości. Szczegóły ustalają ratownicy. ABW apeluje, zgłaszajcie służbom nietypowe sytuacje w pobliżu strategicznych obiektów. To może być na przykład latający dron. 25 Polaków wystąpi na młodzieżowych igrzyskach olimpijskich wśród kategorii na przykład breakdance. Start 31 października.
2: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i Gaduziuk Mikołaj Kujawiński i będzie też incydent kałowy.
3: Tak, ale tym razem nie na basenie, o dziwo.
2: Szok.
3: No i niedowierzanie.

0: To już taki klasyk. Hi-Fi Superstar w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Powiem wam, że chciałabym mieć tyle samozaparcia, co Joanna Wietrzyk w zawodach Hyrux w Pekinie.
1: Tak, Joanna Wietrzyk to jest Australijka o polskich korzeniach i występowała na Hyruxie w Pekinie. Hyrux to jest taki sport, który na przykład uprawia Anna Lewandowska. I tam szukała miejsca do treningów w Chicago. Ale w Australii to tam ewidentnie mocniej trenują. Przede wszystkim psychikę. Ponieważ pani Joanna podczas biegu dostała problemów żołądkowych i nastąpił tak zwany incydent kałowy.
0: Ale wiesz, ja to szanuję, że mimo wszystko dobiegła do mety.
1: Czyli mimo, że paszport australijski to...
2: Polska górą!

0: David Guetta, Never Going Home Tonight w Melo Radio. Słuchajcie, jest kolejna drama w internecie, tym razem za sprawą Rudzielca, znanego piosenkarza Ed Sheeran kontra Macklemore. Macklemore to też jest taki piosenkarz, który miał supportować Eda Sheerana podczas koncertu, ale już tego nie robi, nie będzie robił, ponieważ Ed Sheeran powiedział nie.
1: A dlaczego tak powiedział, Iga?
0: No bo Macklemore powiedział Free Palestine, Ed Sheeran uznał, że no nie. Nie zgadza się z tym twierdzeniem najwyraźniej.
1: Nie zgadza się, żeby na przykład tam nie zabijali dzieci w tej Palestynie, tak? Dobrze.
0: Tego teoretycznie nie powiedział, natomiast internet uznał, że Ed Sheeran przegiął, stracił 500 tysięcy followersów na Instagramie.
1: Wiesz co, no jakby temat też jest troszkę głębszy, bo tam Macklemore wydał całe oświadczenie na Instagramie, tak, gdzie właśnie opowiadał, że, bo tam Pink też podobno miała z nim jakiś problem, chciała go skancelować, ale szybko usunęła swój post. Ciekawe dlaczego. No i powiedział, że no przecież Ed Sheeran i Pink, to nikt tutaj nie jest ofiarą, oni są bogaci, zdrowi i wracają potem do swoich willi z basenami, nie? Więc...
0: Ja tylko chciałam powiedzieć, że no to jest rudy człowiek, czego się spodziewać?
1: No tak. No poszło, umówmy się, o pieniądze, bo tam wszedł jakiś właściciel stadionu i powiedział, nie, nie, pan Macklemore tu nie gra, bo mi się nie podoba, co on mówi.
0: A za co ty byś mnie skancelował, Mikołaj?
1: W sumie za nic. Ja jestem przeciwny kancelowaniu.

0: Take Me Back. Kygo i Max McNown, a na zegarach mamy punktualnie 16:28 i 18 sekund.
1: Wow, zaimponowałeś mi, że umiesz tak bardzo w liczby. To tak jak z Colim, on musi umieć świetnie w cyferki.
0: No, tylko chyba niedobrze je odczytuję na zegarku.
1: O tym pogadamy.
2: Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
5: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Uwaga! Wielka!

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
5: Hot doga poproszę.
4: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Po reklamie. Meloradio Iława na 90 i 2 FM.

0: Ja to chyba muszę z Kolima do swojej własnej piersi przytulić.
1: Czemu?
0: No bo on się nie wyrabia, no jest zmęczony, takie mordercze tempo ma tych koncertów.
1: No tak, lata między jednym a drugim helikopterem mnie się namęczy.
0: No biedny chłop, no tyle pracuje, tyle zarabia tych pieniędzy, no nie ma kiedy odpoczywać.
1: No tak, ale też nie ma kiedy na koncerty dojeżdżać, ponieważ po raz kolejny z Kolim spóźnił się na występ, 2 godziny tym razem, i mówił, że po prostu były jakieś burze na Śląsku i nie doleciał dlatego.
0: Nie, bo najważniejsze jest to, jak facet kończy, nie jak zaczyna.
1: Aha. Czyli jak kończy za późno, to też jest według ciebie dobrze.
0: Muszę to przeanalizować.
1: A jak zaczyna za późno, no to też chyba źle, nie?
0: Masz rację. Wycofuję się ze wszystkiego, co powiedziałam.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Bardzo mi się podoba ten kawałek. Take it slow w Meloradiu, słuchacie Freak Fightu. Czy ty jesteś fanem siatkówki, Mikołaj?
1: Właśnie tak średnio, ale być może zostanę, bo słyszałem, że ma być więcej sportu w ogóle w telewizji publicznej i ma być więcej siatkówki między innymi.
0: I tam mamy sukcesy, więc dobrze.
2: No i w newsach będzie o siatkówce, bo nasi siatkarze grają.
1: Polska górom!
3: A już o 17 zagramy
1: nasz ulubiony numer, który nazywa się Galaxy.
0: No proste. I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
1: Tak jest, bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
19: Praca,
18: szkoła,
19: korki.
18: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
20: Od rana dużo pozytywnej energii.
21: I jeszcze fajniejszą muzę.
20: Świeże trendy prosto z sieci.
22: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
20: Od poniedziałku do piątku.
21: Już od 6:30.
22: Podkręcamy tempo.
20: Waldek Darłak.
22: Marcin Sikora.
20: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Meloradio Iława. Co jest grane w Iławie?
23: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ponownie zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu będziecie mogli zobaczyć film Totalna Magia 2. Sandra Bullock i Nicole Kidman powracają do świata nocnych intryg snutych przy świetle księżyca oraz potężnej, dziedziczonej po przodkach magii. Przy okazji będą musiały stawić czoła mrocznej klątwie. Godziny seansów znajdziecie na stronie Kina Pasja. Z kolei jubileusz 80-lecia istnienia świętować będzie zespół szkół imienia Konstytucji 3 maja. Obchody zaplanowano 9 października o 9:00. W programie przewidziano odsłonięcie pamiątkowej tablicy, uroczystą akademię oraz oczywiście spotkanie absolwentów. Wydarzenie zakończy się wieczornym balem. Także chór Kamerata z Iławy świętować będzie 40-lecie działalności artystycznej. Z tej okazji 27 września o 16:30 odbędzie się koncert jubileuszowy. To w Kinoteatrze Pasja. Chór wystąpi z zespołem instrumentalnym pod dyrekcją Honoraty Cybuli. Wstęp jest wolny.
24: Minuta do 17:00, czas na newsy Meloradia.
25: Ula Harczarek on the mic.
26: Wzmocnienie bezpieczeństwa na przejściach granicznych z Ukrainą, zapowiada Ministerstwo Obrony, to po rosyjskich atakach niedaleko naszej granicy. Syreny zawyją jutro w województwach podkarpackim i lubelskim, ale spokojnie, to będą ćwiczenia. Spadła liczba ogłoszeń o pracę, tak było w sierpniu, za to przybyło ogłoszeń w branży bankowej czy nieruchomościach. Trzymajmy kciuki za naszych siatkarzy. Na Mistrzostwach Europy zagrają dziś z Ukrainą i łatwo nie będzie, ocenia nasz libero Maksymilian Graniczny.
27: Na pewno jest to zespół, który z każdym rokiem jest większym zagrożeniem. Myślę, że już pokazali na Lidze Narodów, na co ich stać, dostając się do najlepszej ósemki.
26: Ten pojedynek o 18:00. Bieszczady będą chronić eskulapa. To krytycznie zagrożony gatunek węża. Powstaną więc kopce rozrodcze i specjalny drewniany domek.
25: Boję się węży trochę.
24: Wąż jest bezpieczny, wystarczy go nie drażnić.
25: Może dlatego się ich boję, bo je drażnię.
24: Aha, no to przestań.
25: Nie no, żartuję, nie drażnię węża. Mam przynajmniej taką nadzieję. A dzisiaj potrzebni nam będziecie, jak zawsze po godzinie 17:00, bo mamy pytanie.
24: Tak jest. WhatsApp Meloradia, odnośnik znajdziecie oczywiście na meloradio.pl.

0: Britney, plaża.
1: Pięknie.
0: Zrobiłam cenzurę.
1: Spokojnie.
0: Co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.
1: Co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? No to może pora wezwać księdza.
0: Wow, to tak faceci chorują, jak mają 36
1: Męskie przeziębienie to nie jest żart, dobrze? To nie są przelewki.
0: No to ja też tematycznie módlmy się za nasze zdrowie.
1: Co Amen. Mówimy? Co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Lordly w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Zasłuchałam się, przepraszam. Bardzo lubię ten kawałek.
1: Nie dziwić się.
0: I lubię też to, że możemy na was liczyć, drodzy słuchacze. Nasze dzisiejsze pytanie brzmiało, co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M. Czekamy na głosówki od was dalej.
1: Tak jest. Karolina na sam początek.
2: Zawsze mówimy masakra, ale mam katar.
0: O, kichawka taka.
1: No, dla kobiet to taka o, kichawka, ale dla nas facetów to jest sprawa życia i śmierci, prawda, Mikołaj?
3: Mózg mnie od tego smarkania boli.
1: No właśnie, boli nas mózg. I wiesz, to się może źle skończyć.
0: Nie ma nic gorszego niż mężczyzna, który ma 36,9, naprawdę.
1: Oj, dokładnie. Bo wtedy mówimy takie słowa.
4: Morwa kać!
0: O, rany!
1: To chyba chodzi o to, że morwa, taka roślina, taki krzew, kadzi.
0: A.
1: I to się jakoś tam wdychuje, nie? Wdycha, przepraszam bardzo. Ja też jestem przeziębiony, dlatego mnie mózg boli.
0: No to co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? Czekamy na głosówki od was, WhatsApp, Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Przeziębienie na literę M, let's go!

0: Jaka sympatyczna nowość w tym Meloradiu. Wasted, tak podkręcamy tempo i gramy najlepiej w całym kraju.
1: A propos Wasted, to jak ja jestem przeziębiony, to się czuję jak w GTA, kiedy wyskakuje Wasted na ekranie właśnie.
0: Dlatego sprawdzam, co mówić podczas przeziębienia na literkę M.
1: Aga?
2: Muszę spisać testament.
0: Ojej.
1: No ja też muszę to zrobić, rzeczywiście przydałoby się.
0: Bo ty jesteś stary, nie chory.
1: Ale wiesz, jak nie spiszesz, nie, to cała twoja kasa idzie na państwo.
0: No to szybko trup, na mnie
1: przypisuj. Lepiej się tym zainteresować. Co mówimy, gdy jesteśmy przeziębieni? Na literę M odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Rewolański re!
12: Pierogi z serem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po bretońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka.

ten kawałek do reklamy.

0: Mockingbird to Tiesto, który kocha Polaków. Ostatnio tak mówił, że ma takie specjalne połączenie z nami.
1: My też bardzo go kochamy, bo robi świetną muzę.
0: Mam nadzieję, że jak wystąpi, to nie będzie chory, bo przeziębienie to nie jest miękka gra. Co mówimy, kiedy jesteśmy przeziębieni?
2: Zaczął się maraton męczeństwa.
0: Oj, to prawda.
1: My coś w redakcji o tym wiemy.
3: Moja córka mówi, a to mogę zostać w domu?
1: Pytanie, czy ona mówi prawdę?
0: No właśnie, ja nigdy nie pytałem, bo zawsze można powiedzieć nie, tylko udawałem, że umieram.
4: Mówimy miodu.
5: Trzeba dać miodu.
0: Ale komu? To już niech każdy sobie sam odpowie.

0: Silva Bampa, Fit Olek, On Tonight.
1: Oluś, co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M?
2: Matko Boska, czemu tutaj trzeba było przyjść, a nie zostać w łóżku?
1: Czy wiesz to z autopsji?
2: Nie, absolutnie. Ja jestem w ogóle nieprzeziębiony, absolutnie nie boli mnie gardło. Wszystko
0: no
2: jest
0: nie
2: okay.
0: Wiem, bo ja słyszałem różne tutaj, wiesz,
2: ty
0: oskarżenia.
2: Słyszałeś w ogóle różne rzeczy.
0: Słyszałem oskarżenia, kto to roznosi te
1: oskarżam
0: zarazy.
1: Oskarżam cię!
2: Jak zawsze ja. Zawsze tak, za każdym razem, jak ktoś jest chory, to jest to moja wina.
1: Ej, bez kitu za każdym razem.
2: Niesamowite to jest. A już o 18:00 zagramy Lumix Self-Aware. On nie jest chory. Chyba, że jest chory na robienie dobrej muzy.
0: Albo się przeziębił dzisiaj, przez ciebie zresztą, i nawet o tym nie wie.
1: A żemujesz się z nim.
2: I gadaj buzi na zdrowie.

0: Reklama.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto korzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
11: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
12: Łódzki magistrat pod lupą Rzecznika Praw Obywatelskich, bo jest podejrzenie, że portale miasta przekazywały dane użytkowników zewnętrznym firmom, mówi Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź. Cała naprzód.
13: Chodź na tej łódzkiej stronie, fałszuje zgody marketingowe, to znaczy wysyła nasze dane, zanim jeszcze wyrazimy na to zgodę.
12: Sprawa może dotyczyć danych ponad 700 tysięcy osób. Prokuratura apeluje do poszkodowanych przez zonda krypto. Swoje roszczenia muszą zgłosić estońskiemu syndykowi. Samo zawiadomienie prokuratury nie wystarczy. Liderzy rynku AI w USA wzywają do spowolnienia prac nad sztuczną inteligencją. Ich zdaniem armie agentów AI mogą przejąć kontrolę nad internetem. W Singapurze będzie można dorobić na czytaniu, ale kasa nieduża. Za 50 dni czytania raptem 3 zł.
11: No to się chyba nie opłaca.

0: idę w melo.
1: Słuchajcie, po czym poznać, że przyszła i przychodzi już powoli jesień? No po tym, że jestem przeziębiony. Przeziębiony pychu, siemano. Słuchajcie, ból gardła trochę jest, ale to nie zabierze nam energii najlepszej możliwej na ten wieczór. Thomas Gray i Heaven to na pewno za moment. Nia i Sam Say w remiksie od Felixa Jaena. To mam też przygotowane. Lumix i Self Aware. Tak, wchodzimy w 18. To co? Lecimy tu pychu raz jeszcze. Siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Heaven to Thomas Gray w Meloradiu. 8 minut po 18, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po taką zgłosił na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie, bo za chwilę on zawibruje u kogoś z was. A już teraz dobre wibracje od Lambry i Tripsa.

0: Dany Sodeko i If Only You w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo.
1: Szybka kasa w Melo Radio.
0: A jak kasa, to oczywiście wybieram numer telefonu do kogoś z was, kto był na meloradio.pl, no i zgłosił się po szybką kasę. Jedną z tych osób jest Marta, która mam nadzieję, że odbierze telefon, no bo ona pieniędzy trochę potrzebuje, bo dużo w jej życiu się ostatnio wydarzyło. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Siemano.
0: No cześć, słuchaj Marta, powiedz 200 od Melo, gdybyś dostała, na co byś się chciała wydać, bo w twoim życiu to dużo pięknych rzeczy ostatnio się wydarzyło.
2: Tak. Ostatnio właśnie planuję wesele we wrześniu. Organizujemy trzaskanie szkoła, więc myślę, że gdybym dostała 200 od Melo, to wydałabym je właśnie na organizację tej imprezy.
0: Okej, tłuczenie szkła, to coś mi mówi, że ty jesteś gdzieś z okolic Śląska.
2: Tak.
0: To wytłumaczmy właśnie, o co chodzi w tym tłuczeniu szkła.
2: Jasne. Na Śląsku mamy taki zwyczaj, że para młoda właśnie przed weselem organizuje dla znajomych i sąsiadów trzaskanie szkła. Jest to taki zwyczaj, gdzie znajomi właśnie przychodzą z workami pełnymi szkła, jakichś słoików, butelek i tak dalej. No i tłuczą je, jeżeli nie są zadowoleni po prostu z imprezy, czyli z tego, że nie dostali po prostu napoi, jedzenia.
0: I ty się boisz,
2: tak
0: że ty tych napojów i jedzenia dobrego nie dowieziesz, tak? Dlatego ci
2: no
0: się
2: właśnie, dlatego
0: Marta,
2: muszę się zaopatrzyć.
0: Uwierz w siebie, dziewczyno! A do tej wiary w siebie ja dokładam jeszcze 200 na tą nowiutką porcelanę. Taka szybka kasa od Melo w tym momencie trafia w twoje ręce i w twoje worki w sumie.
2: No to super, to mi się bardzo na pewno przyda.
1: Szybka kasa od Melo Radia.

0: Kiedyś było Maju Maj, no i stało się wielkim viralem. Czy Maj Oh Maj w takiej formie też nim zostanie? Nowość na Playce Meloradia to Criss Cross Amsterdam. Jak się okazuje, wiele rzeczy w Amsterdamie potrafi rozweselać. Muzyka też. O ciekawe, czy zamiast złotych płyt tam rozdają na przykład zielone. Meloradio!
1: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu

0: Za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Citroen.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: O reklamie. Meloradio Iława na 9.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Najpiękniejsza piosenka o pupie, jaką słyszałem. Ducha z dęszystym Arsch der Welt. To Alexis Eve w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. No ja dziś trochę nie domagam, jeśli chodzi o gardło. No coś mnie, słuchajcie, złapało, a to oznacza jedno. Jesień się zbliża. No i w tym roku kalendarzowa z tą astronomiczną się dogadały. No i startują jednocześnie 23 września, czyli za, szybko licząc, 8 dni. No patrzę za okno i jakoś tak nie dowierzam, że to nie już. No ale niech im będzie. To tak dla równowagi, ja jeszcze pogram mocno letnie. Edge of Desire to Jonas Blue i Malif, jedna z nowości na naszej playliście.

0: Nie ma jesieni, oficjalnie ją odwołuję razem z Calvinem Harrisem i Aya Marar. To Thinking About You. Tak podkręcamy jeszcze mocno letnio tempo. Przed 19 ona za chwilę wybije.
1: A już o 19 zagramy
0: Dub Dogs, How Does It Feel. Ten numer punktualnie o 19, czyli już za moment przejmuje antenę Meloradia, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl. Po reklamie. Idę w melo.
1: Wiecie, co jest w was niesamowite? Że potraficie czytać w myślach. Udowodnię, że macie taką supermoc, no bo już w tej godzinie zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Ale wcześniej gramy masę muzy. Edward Maja i kultowe Stereo Love. To za moment. How does it feel? To na dobry początek. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Poza tobą nic, to Oliwka w Mela Radio. Mocna rzecz, u mnie totalnie miłość od pierwszego usłyszenia. 8 minut po 19, na to dobry czas na naszą zabawę O czym myśli Pychu. Jak zawsze, zasady są banalnie proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777 no i próbujecie zgadnąć, co mi po głowie chodzi. No a dziś, słuchajcie, myślę o rzeczy, która jest chyba najczęściej używana, a najbardziej, najpewniej i najczęściej kojarzona z jednym dniem tygodnia. Mowa o niedzieli. No i jest ta rzecz zazwyczaj dość ciężka. No dziś nie jest łatwa, ale wierzę, że dacie radę. 321-321-777. Ten numer telefonu już za moment się wam przyda. Będziecie mogli dzwonić, no i zgadywać, o czym myśli Pychu. A ja w playce myślę o najlepszych hiciorach. I takie dla was mam. Remy Schulz, Francesco Yates i Sugar. To już teraz Shimza i Fire za moment. No i za chwilę też gramy.

0: Nasza rumuńska przyjaciółka. Olivia Adams i Stranger. A ja mam bardzo ważne pytanie. O czym myśli Pychu? No właśnie, o czym myśli Pychu, czyli ja zapraszam, żebyście dzwonili 321-321-777. To jest mój numer telefonu, tutaj możecie dzwonić, no i próbować zgadywać, o czym myśli Pychu. No dziś myślę o rzeczy, która jest używana i tak w sumie najczęściej kojarzona z niedzielą, z tym dniem tygodnia. No i ta rzecz jest zazwyczaj dosyć ciężka. No to co, dzwońcie 321-321-777, to jest mój numer telefonu, no i mam nadzieję, że za chwilę zobaczę czerwoną lampkę, no i właśnie ją widzę. No to odbieram, no i próbujemy zgadywać. Siemano, jak masz na imię?
1: Siema, tu Kacper.
0: No cześć Kacper, to o czym myśli Pychu?
1: Myślę, że myślisz o grzechu pierworodnym. Słyszałem taki żart kiedyś.
0: Nie, nie, o to chodzi, ale jest to dość oryginalny strzał. To odbieramy z drugiej linii. Halo, jak masz na imię? O, tutaj chyba się nie dogadamy. No to czekam cały czas na to, żebyście dzwonili. 321-321-777. No to jak masz na imię? Siemano.
2: Siemano, Sebastian.
0: No cześć, Sebata. O czym myśli Pychu?
2: Myślę, że o różańcu.
0: Nie, też o to nie chodzi. Słuchajcie, bardzo poważnie do tematu podeszliście. Ja bym tej niedzieli aż tak się mocno nie trzymał. To się po prostu kojarzy. To rzecz z używaniem jej w niedzielę. No to jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię?
3: No hej, z tej strony Magda.
0: No cześć Madzia, to
3: słuchaj,
0: o czym myśli
3: Pychu? Ja tu myślę, że on myśli o pysznym rosołku po ciężkiej sobocie u mamusi.
0: A, czekaj, ale sobota u mamusi ciężka? To raczej chyba sobota ciężka na mieście i ciężki rosołek potem.
3: Po ciężkiej sobocie na niedzielę o rosołek.
0: Ale dobry strzał, ale nie o to chodzi. Ale słuchajcie, jesteśmy już chyba w miarę blisko, no to jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Cześć, Marta z tej strony.
0: No cześć Marta, no to o czym myśli Pychu?
4: Myślę, że to jest tłuczek do mięsa.
0: Do 4 razy sztukę, jak to się mówi, Marta. W tym momencie skiety Meloradia trafiają do ciebie. Ty lubisz takiego schaboszczaka sobie w niedzielę opierniczyć?
4: No pewnie.
0: No i to jest odpowiedź prawdziwej Polki, no. O czym myśli Pychu?

0: Son Federa i Becky Hill, to Say Something w Meloradiu. Jedna z naszych nowości, 19:28 na zegarach, a w polskiej ekstraklasie odrabiamy zaległości, a konkretniej robią to niektóre drużyny, które poprzekładały sobie mecze, walcząc w eliminacjach do europejskich pucharów. No i tak Raków Częstochowa właśnie walczy z Zagłębiem Lubin, no i drużyna z Częstochowy, co nowe w tym sezonie, prowadzi na razie 1-0, 64 minuta, a o 20:30 Korona Kielce zagra z Górnikiem Zabrze. Jeszcze jakieś tam jedzonko albo napoje zdążycie sobie kupić na wieczór.
1: Meloradio Piława. Słuchaj na 90,2 FM.

0: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Oszczędzania są zawsze na plusie.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
10: Praca,
9: szkoła,
10: korki.
9: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
10: Od rana dużo pozytywnej energii.
9: I jeszcze fajniejszą muzę.
10: Świeże trendy prosto z sieci.
9: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
10: Od poniedziałku do piątku.
9: Już od 6:30.
10: Podkręcamy tempo.
9: Waldek Darłak.
10: Marcin Sikora.
9: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Oj, dziewczyny i chłopaki, 16 minut do 20 już mamy, a to oznacza, że wtorek prawie za nami. Jest się z czego cieszyć. A teraz mam dla was zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Blondyś. Ta dziewczyna zresztą w blond włosach to kanadyjska DJ-ka i producentka, no ale też aktywistka na rzecz ochrony środowiska. Co mnie wcale nie dziwi, bo ona recykling lubi, zrobiła nową wersję wielkiego hitu Madonny, Frozen, a tym razem ma dla nas coś zupełnie nowego. Blondyś i Curtis Wells, Lovers on the Dance Floor. Tak się nazywa ten numer, no i posłuchajcie, zobaczcie i usłyszcie, czy wam się ten numer podoba i przypada wam do gustu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Marlon Hofstadt i I Like w Meloradiu. Tak, gramy jeszcze przed 20, no a ja chciałbym się mega dowiedzieć, gdzie wy w tym momencie podsłuchujecie Meloradia. Jak tam wam mija wtorkowy wieczór? Dajcie mi znać o tym, gdzie teraz słuchacie Melo, co się u was dzieje. Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najlepsze głosówki, no dobra, będę miał coś z naszego Melo merchu. No a dla was wszystkich mamy dobre granie po 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał. Ten numer punktualnie o 20 przejmie plejkę Meloradia, przejmę ją też ja i mam nadzieję, że wasze piękne głosy. Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Najlepsze okazje.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: O reklamie. Idę. Idę w Melo.
7: Na zegarach mamy już 20. Marta na WhatsAppie Melo napisała, że ona podobnie jak ja mierzy się z bólem gardła. U niej jeszcze katar w gratisie. No mam nadzieję, że u was ten wtorkowy wieczór mija lepiej. A jak mija? Gdzie teraz słuchacie Melo Radia? Co robicie? Dajcie mi znać głosówkami i wiadomościami na naszym WhatsAppie. Możecie to zrobić totalnie za free. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. A ja wam fajnie pogram. Tu Pychu, siemano.
6: Melo Radio. Idę w Melo.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ta ten numer pasuje idealnie. Jazzy w Melo. To Can't Deny It, 15 minut po 20, a ja was zapytałem, gdzie wy w tym momencie słuchacie Melo Radia, w jakich sytuacjach wam towarzyszę? No i między innymi Michał się na WhatsAppie Melo odezwał.
1: Siema, siema, ja wieczór spędzam na rozłożeniu pizzy i słuchaniu Melo Radia. Pozdrawiam.
0: O, no tak niucham i czuję, że pizzunia musi pachnieć po prostu cudownie. No jedyne, co to mogę sobie wyobrazić, bo mi to na razie zostaje nic. Słodkie nic. Jak u Calvina Harrisa, Sweet Nothing, już teraz w Melo.

Sia w remiksie od Alana Walkera. To Move Your Body w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo. No i właśnie, Move Your Body, taka godzina, że pewnie wielu z was gdzieś na siłowniach, a jeśli nie, no bo dzisiaj wam się nie chciało, to jutro trzeba pójść, koniecznie, warto chodzić na siłownię, trochę się poruszać, ruch to zdrowie. No ja wiem, że jest ciężko, trudno, że się nie chce i wcale nie mówię tego ja, który na siłownię się nie zebrał od 3 miesięcy. Ale przynajmniej fajnie wam pogram, nieważne gdzie jesteście, nawet na siłowni. Lost Frequencies, jego nowość.

0: Halo Radio Iława.
1: Siedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przyjmuję.

ten kawałek do reklamy. Meloradio.

0: Topic. Jej 12 no i ten nieśmiertelny sample. Kencraft 400, A Better Day. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 21, za chwilę nówka Sztukot, Marshmello i Cameron Whitcomb. No a ja muszę wam zdradzić troszkę tutaj kuchni radiowej, no bo ja tutaj nie siedzę sam, jest ze mną moja wydawczyni Karola.
1: Witam serdecznie.
0: Która przybiegła do mnie i powiedziała, mam newsa, musisz o nim powiedzieć. No to mów.
1: Tak, to jest news o silnych kobietach i ja uważam, że jestem taką silną kobietą, Aleksander.
0: Ale co, że kobiety są teraz tak bardziej silne, tak?
1: Tak, no bo patrz, ja pracuję sama, jeżdżę do pracy sama, wracam sama wieczorem, robię zakupy, no mordo. Mhm. Dużo tego. Jestem silna.
0: A kto wczoraj odkręcał słoik w twoim domu?
1: Nie ja.
0: Czy to nie był twój chłopak?
1: No był, no i co?
0: Aha.

0: I can't be the only one, to Jonatas i Sira w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 21. Dzień olewania systemu. Właśnie wyczytałem, że takie coś dzisiaj świętujemy, no ale są takie systemy, które akurat warto przestrzegać i ich nie olewać. Na przykład zmianowe, te w pracy, bo jak się na nich nie zjawicie, to oleje was nie system, a wasz szef.
1: A już o 21 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High. Ten kawałek punktualnie o 21 zagra w Meloradiu, bo stara złota zasada mówi: kiedy inni gadają, to my gramy.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: O reklamie. Idę w Melo.
2: No i mamy już punktualnie 21 na zegarach, to co? Kiedy inni gadają, to my gramy. Taka stara złota zasada Meloradia, więc trzeba ją podtrzymywać. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To w tej godzinie będzie Haven i I Run, Tobi Romeo, Fly High. Od tego sobie zaczynamy. Tupychu, siemano.
1: Meloradio. Idę w Melo.

Take Me Back to Kygo w Melo Radio. A za chwilę tułeczki w ruch, będzie DJ Unhousecat i numer ASAP. Kiedy macie w planach zakupy? Nie róbcie ich tylko jak pewna mama z synem z Piły, to w Wielkopolsce. No poszli tam na zakupy do jednej z drogerii, napakowali do toreb kosmetyków, ale skasowali tylko część z nich. Drugiej części w ogóle nie wyjęli z siatek, no i ten sprytny plan się nie udał, bo wszystko zobaczyli ochroniarze. No i tyle z tego było, 290 zł mieli zaoszczędzić, a tu lipa. No mama tłumaczyła się, że to za namową syna tak zrobili, no bo on chciał wziąć udział w pewnym challenge'u. No i drodzy rodzice, ja mam apel, no wy się od nas, gówniarzy, wiele możecie nauczyć, ale może nie takich rzeczy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Tak podkręcamy tempo. 21:29 na zegarach, a wy pamiętajcie o tym, że cały czas możecie sięgnąć po szybką kasę. Mamy dla was 200 do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. No a wiadomo, taka kasa zawsze się przyda, bo zawsze jakaś pierdółka jest do kupienia w domu, a może trzeba dołożyć sobie do jakiegoś takiego mini marzenia, które chce się spełnić. No posłuchajcie, na co szybką kasę na przykład wydała Ewelina, która już jakiś czas temu zgłosiła się do naszej zabawy na meloradio.pl.
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: No i to też może być plan. Jeżeli wy macie taki albo jakiś inny, to wbijajcie na meloradio.pl. No i dawajcie nam o tym znać, no bo szybką kasę możecie mieć totalnie za free. To chyba uczciwy deal. Meloradio. David Guetta i Hypaton. Ich nowość. You and I. Me and you. Gramy już teraz w Meloradio.

Reason, Stoyley Oaks i Lawinia w Melo Radio, a za chwilę coś dla fanów szybkiej jazdy. Idealnie o tej porze wjedzie Gibbs i Drive. Sobota, dzień mopa. Znacie takie powiedzenie? Na pewnie wielu z was robi porządki właśnie w sobotę. No, ja natrafiłem na artykuł, ile kosztuje sprzątanie naszych mieszkań. No i jak się okazuje, no trzeba wyłożyć od 3 do 5 stówek za takie jednorazowe sprzątanko. No to miesięcznie może podchodzić nawet pod 2000 zł. To ja sobie może jednak zostanę przy mopie. No słuchajcie, jest dużo plusów. Można sobie pośpiewać, podenerwować sąsiadów z rana.

Iben, a także Easy Bizu, to All of My Love, nówka sztuka na playliście Meloradia, tak dobiegamy do 22, ona już za moment wybije. Jak kończycie pracę, to zbijam z wami pionę, no i życzę wam dobrej nocki, ale pamiętajcie, że to, że 22 się zbliża, to nie oznacza, że kończymy granie, bo będzie dużo dobrych numerów w Melo.

0: wydają, na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

pić, jeść, kochać, a ty wbić się w lokal, jak zobaczę na backstage'ach, zrobię wyjście. Smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar, no a niknę w oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach. Pusty ma teraz mam jak Airbnb, ej. Potrzebuję opieki tak jak Ferbi, ej. Spotkanie z tobą w